0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: ty. Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 29 września. Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, w której ktoś cię pozytywnie zaskoczył swoim słowem lub gestem. Jak się wtedy czułeś?

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Jezus wypowiada słowa, które zaskakują Natanaela. Być może nie spodziewał się usłyszeć komplementu od obcego człowieka. Z drugiej strony nie zaprzecza temu, co usłyszał. W jaki sposób reagujesz, gdy słyszysz komplementy? Kiedy sprawiają ci one największą radość?

Natanael chce wiedzieć, skąd Jezus ma wiedzę na jego temat. Odpowiedź, którą słyszy, wprawia go w zdziwienie. Jezus mówi mu, że widział go wtedy, gdy prawdopodobnie był zupełnie sam. Być może był to moment, w którym Natanael z czymś się wewnętrznie zmagał i czuł się w tym samotny. Co czujesz na myśl, że Jezus zna cię lepiej niż ktokolwiek inny?

Jezus pokazuje Natanaelowi, że zna jego serce i zawsze jest blisko. Przypomina o tym również Tobie. Nie ma w Twoim życiu sytuacji, w której On by Cię opuścił, nawet jeśli zrobią to ludzie. Jakie uczucia rodzą się w Tobie, kiedy o tym myślisz?

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się podczas tej modlitwy. Możesz podziękować Mu za te momenty, w których najbardziej doświadczyłeś Jego obecności.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Dzisiaj w kościele przeżywamy święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pragnę was wszystkich, drodzy bracia i siostry, pozdrowić w domu naszej matki, szczególnie tutaj pielgrzymów z miejscowości Dziemiany. A modlimy się w następujących intencjach. Ja się modlę za zmarłego Henryka Tabaka, 27. rocznicę śmierci, ojciec Jacek w intencji Julii i Wojciecha, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na nowej drodze życia. Modlimy się także o szczęśliwy przebieg operacji, powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Alicji, modli się ksiądz Jerzy, ksiądz Mariusz za zmarłych rodziców, Mariannę i Jana Drogosz, ksiądz Mariusz Malejko, modli się w intencji parafian z parafii świętego Antoniego Padewskiego o Boże błogosławieństwo i opiekę świętego Michała Archanioła. Na początku tej Eucharystii przeprośmy dobrego Boga za to wszystko, co nas od Niego oddziela, byśmy mogli przyjąć Chrystusa do czystego serca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu,
1: że bardzo zgrzeszyłem
0: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Módlmy się. Boże, Ty z podziwogodną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
2: Amen.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze święto przypomina nam o rzeczywistości, której nie możemy zobaczyć naszymi oczami, ale która według wiary Kościoła jest prawdziwa. Mówimy tu o świecie duchowym, o aniołach, którzy służą Bogu i uczestniczą w Jego planie zbawienia człowieka. Dzisiaj szczególnie wspominamy trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ich imiona mówią nam bardzo wiele o Bogu, ale także mówią nam o nas samych. Michał oznacza któż jak Bóg. Gabriel przypomina, że Bóg jest mocą, a Rafał oznacza, że Bóg uzdrawia. Można powiedzieć, że w tych trzech imionach zawiera się piękna droga wiary. Najpierw odkrywamy, że nie jesteśmy Bogiem. Potem uczymy się czerpać siłę z Boga. A w końcu odkrywamy, że Bóg potrafi uzdrawiać to, czego sami nie potrafimy w naszym życiu naprawić. Święty Michał jest w Piśmie Świętym przedstawiony jako ten, który staje do walki ze złem. Ale jego imię nie brzmi: ja zwyciężę. Brzmi: któż jak Bóg? To pytanie dotyka samego centrum naszego życia. Bo człowiek bardzo łatwo zaczyna żyć tak, jakby wszystko zależało od niego. Chcemy kontrolować przyszłość, ludzi i wydarzenia. Chcemy mieć odpowiedź na każde pytanie i rozwiązanie każdego problemu. A kiedy odkrywamy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, kiedy odkrywamy, że nie jesteśmy tacy wspaniali, jak nam się wydawało, pojawia się lęk. Dlatego święty Michał przypomina nam: nie jesteś Bogiem. I to też jest dla nas dobra wiadomość. Dlaczego? Bo jeśli nie jesteś Bogiem, nie musisz wszystkiego rozumieć. Nie musisz wszystkiego kontrolować. Nie musisz sam rozwiązać wszystkich twoich problemów. Możesz powiedzieć: Panie Boże, ja już nie wiem, co dalej. Nie wiem, co zrobić, w którą stronę się udać, jakiego wyboru dokonać. Ale Ty to wiesz, bo to Ty jesteś Bogiem, nie ja. Któż jak Bóg? Warto powtarzać to pytanie wtedy, gdy pojawia się choroba, niepewność, konflikt czy lęk o przyszłość. Także wtedy, gdy odnosimy sukces i zaczynamy myśleć, że wszystko zawdzięczamy tylko sobie. Potem przychodzi święty Gabriel. To on przynosi Maryi wiadomość, która zmienia historię świata. Maryja słyszy: nie bój się. Nie oznacza to, że od tej chwili jej życie będzie łatwe. Będzie niezrozumienie, będzie cierpienie i będzie krzyż. Ale jednak słyszy Pan z tobą. To jest prawdziwa chrześcijańska odwaga. Odwaga nie polega na tym, że człowiek niczego się nie boi. Odwaga polega na tym, że mimo lęku potrafi zaufać Bogu i iść dalej. Czasami prosimy Boga: Boże, zabierz ten mój problem. Nie możemy tak się modlić, ale trzeba czasami powiedzieć: Panie Boże, jeśli ten problem z mojego życia nie zniknie, daj mi siłę, abym przeszedł przez niego razem z Tobą. Nie każda trudność zniknie od razu po naszej modlitwie. Musimy o tym pamiętać. Nie każda choroba zostanie natychmiast uzdrowiona. Nie każda niesprawiedliwość zostanie od razu naprawiona. Ale Bóg może dać człowiekowi siłę, której sam w sobie nie znajdował. Nie zawsze Bóg zmienia sytuację. Czasami najpierw zmienia człowieka, który znalazł się w tej sytuacji. I wtedy odkrywamy, że Bóg naprawdę może być naszą mocą. A potem pojawia się święty Rafał. Bóg uzdrawia. W księdze Tobiasza towarzyszy człowiekowi w jego drodze. Pomaga mu i chroni go. To piękny obraz, bo człowiek bardzo często potrzebuje niewielkich słów, ale kogoś, kto po prostu będzie z nim, będzie obok. Żyjemy w świecie, w którym mamy coraz więcej możliwości kontaktu. Coraz szybciej możemy się skontaktować z drugim człowiekiem. A jednocześnie wiele osób doświadcza samotności. Można mieć setki kontaktów w telefonie i nie mieć komu powiedzieć: jest mi naprawdę ciężko. Dlatego może właśnie ty masz być dla kogoś takim Rafałem. Nie musisz rozwiązać czyjegoś życia, czy przeżyć czyjegoś życia za tą osobę. Czasami wystarczy powiedzieć: jestem z tobą. Możesz mi o tym powiedzieć. Pomodlę się za ciebie. Nie jesteś sam. Albo rozumiem cię. Dla nas to może być jedno puste zdanie. Dla drugiego człowieka może to być coś, co pozwoli mu przetrwać bardzo trudny dzień albo nie zrobić jakiejś głupoty. Dzisiejsze święto przypomina nam również, że aniołowie zawsze prowadzą człowieka do Boga. Nie zatrzymują uwagi na sobie. Michał mówi: któż jak Bóg? Gabriel przynosi wiadomość od Boga. Rafał jest narzędziem Bożej pomocy. To także ważna lekcja dla nas. Nie chodzi o to, żeby ludzie podziwiali nas za nasze słowa czy osiągnięcia. Chodzi o to, czy przez nasze życie ktoś mógł zobaczyć Boga albo odczuć w naszej dobroci Jego obecność. Dlatego warto dziś zapytać siebie: czy moja obecność daje innym ludziom pokój? Czy moje słowa budują tych ludzi? Czy potrafię przebaczyć? Czy umiem zauważyć człowieka, który cierpi? Czy w trudnościach potrafię zaufać Bogu? To są pytania, które powinniśmy zadawać sobie w każdym rachunku sumienia. To są pytania, które powinny być drogowskazem naszego życia, abyśmy umieli każdego dnia wzrastać w świętości. Nie tylko słuchać pięknych słów, ale wcierać je w nasze życie, żyć nimi i przez dobroć, która z tej mądrości Bożej będzie wypływała, zmieniać innych ludzi. Bo my też jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka. Bo czasami, gdy na nas patrzy, gdy nas słucha, może dokonać wyboru albo dobrego, albo złego. Pamiętajmy o tym każdego dnia. Amen. Dobremu Bogu przez świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przedstawmy nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby pod opieką świętego Michała Archanioła był mocny wiarą pasterzy i całego ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących i wszystkie narody, aby święty Gabriel, Archanioł, był dla nich najlepszym zwiastunem trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci i ludzi młodych, aby święci aniołowie strzegli ich dusz od zgorszenia i wszelkiego niebezpieczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby święty Rafał Archanioł był dla nich wsparciem i przyjacielem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w intencjach nas tu zgromadzonych, jak również w intencjach radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby święci archaniołowie wprowadzili ich do raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych otaczających ołtarz Chrystusowy, aby święci archaniołowie towarzyszyli nam nieustannie na drogach naszego życia. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj wszystkie nasze prośby przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zawsze świat nie chce wynosić już na chleb z łatwym ziemi, pancerą plus, kto by go przynosił, zostawił na sklepu życie.

Módlcie siebie moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś dzięki wstawiennictwu aniołów łaskawie ją przyjął i doprowadził nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrasta w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi archaniołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański zawsze będzie z wami.
1: Jezu.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

0: Módlmy się. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy umocnieni chlebem eucharystycznym pod opieką Twoich aniołów czynili postępy w drodze zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze zakończyliśmy transmisję mszy świętej Prymarii. Za moment dziękczynna myśl eucharystyczna o 7 jucznia, 20 minut później kolejny dzień, 7 już nowenny, przed wspomnieniem obowiązkowym świętych aniołów stróżów. O 7:30 różaniec, kwadrans po 8 wiadomości i o 7:30 audycja spotkanie z Biblią. A ja Państwu już dziękuję za wspólnie spędzone chwile w imieniu własnym, ale także Przemysława Gazdy, który realizował program do godziny 6. Życzymy spokojnego, pięknego i ciepłego dnia. Niech Boża radość przepełnia Wasze serca, uzdalnia do nadziei i dobrych uczynków. Kłaniam się nisko, Marcin Bernaś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. Papież zakończył wizytę apostolską we Francji. W szkołach trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nasze wojsko poderwało myśliwce, a na Lubelszczyźnie po 17 zawyły wczoraj syreny alarmowe. Rozesłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z informacją o ataku z zagrożeniem z powietrza i poleceniem udania się w bezpieczne miejsce. Po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi tymczasem pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowywane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
1: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
2: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
1: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
0: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe jeszcze w tym tygodniu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zakończył swoją pielgrzymkę do Francji. W Metz Leon XIV wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Ojciec Święty mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy, podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
4: Odwołanie do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
0: Ostatnim punktem wizyty papieża we Francji była msza święta w katedrze w Metz. Wracamy do kraju. Rodzice muszą mieć świadomość, że ich dzieci są narażone na hejt. Mówią o tym inicjatorzy kampanii Weź nie hejtuj, która trwa w szkołach. Grzegorz, uczeń 2. LO w Bytomiu, przyznaje, że sam padł ofiarą takiej słownej przemocy.
5: To zazwyczaj było, jak ktoś napisał jakiś komentarz i po prostu ludzie łapią za słówka i to jest po prostu dla mnie straszne, że ludzie łapią za słówka i potem z tego są w ogóle wyjmowane takie niepotrzebne kłótnie i po prostu są wycinki wtedy tego bez w ogóle żadnego kontekstu i tworzy się wtedy totalnie coś innego niż coś, co w ogóle powiedziałem.
0: Wczoraj rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej w szkołach. Kuratorzy oświaty apelują do rodziców, by zwracali uwagę na zachowanie swoich dzieci i poświęcili czas na rozmowy z nimi.
6: Reklama.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
2: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
10: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
2: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
10: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
2: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
10: Więcej informacji na simwrocław.pl.
6: Reklama.
11: Czas na prognozę pogody 6 minut po godzinie 7. Dzień wtorek, 29 dzień września. Chłodny poranek, bo raptem 8 stopni w tej chwili na termometrach. Za to już słońce pięknie świeci. Dachy się czerwienią. Słońca dzisiaj nie zabraknie. Nie powinno być nawet jednej chmurki, twierdzą synoptycy. A termometry mają pokazać po południu nawet 24 stopnie. Taka temperatura w ciągu dnia to norma w tym tygodniu, ale te poranki trzeba pamiętać, że te 6-7 stopni to już zupełnie inna bajka niż kiedyś. Depeche Mode na początek tej godziny muzycznie w Radiu Rodzina.

Niby krótka piosenka o miłości, a wcale taka nie krótka. Myslowic, 19 minut, prawie 20 po godzinie 7. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu, kłaniam się serdecznie. Od razu historyjka z wczoraj. Wczoraj miałem dzień wolny, słuchajcie, no to jest mnóstwo planów, a to coś wynieść na strych, a to coś zanieść tam do szopy, a to coś z kwiatki przesadzić, a to zabrać mamusię na taki zalewik, bo niech sobie też jeszcze popatrzy w piękne miejsca, czemu by miała też siedzieć tylko w domu. No i to wszystko było pięknie zaplanowane. Bach, prasowania, ile mam jeszcze, też zaplanowane wszystko. No i nagle, słuchajcie, jakby ktoś wyssał z każdej komórki mojego ciała energię i chęć do życia. Po prostu i nie ma. Leżę jak kebab i nie mogę się ruszyć. W sobotę bieganko było, mnóstwo energii. W niedzielę rowerki jeszcze, super też aktywnie. A w poniedziałek po prostu nagle jakaś niemoc. No i się trochę przestraszyłem. Bach, ale od czego jest mamunia? Dzwonię do mamuni, mówię, słuchaj mamusia, nie dam rady cię dzisiaj zabrać na ten zalew. W ogóle nie dam rady chyba w ogóle się ruszyć. Coś się ze mną dzieje, nie wiem co, będę leżał po prostu. Mamuja mówi, spokojnie synku, przesilenie jesienno-zimowe, tak już jest. Ride the wild west on

right. I wanna take your hand, lead you from this place.

To byli Beatlesi i zostajemy przy muzyce. Tym razem poznamy historię. Tak naprawdę na przestrzeni lat. 29 dzień września. Co ciekawego wydarzyło się w muzyce? Dowiemy się słuchając teraz kalendarium muzycznego w Radiu Rodzina. Zapraszam.

29 września 1951 roku w Warszawie urodziła się Elżbieta Dmoch, wokalistka grupy 2 plus 1, formacji, która w latach 70. i 80. nagrała 10 płyt. Po śmierci męża Janusza Kruka wycofała się z życia artystycznego. Chcesz czy nie?

1979 roku grupa The Police wprowadziła na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenkę Message in a Bottle. Był to już trzeci utwór formacji, któremu udało się dotrzeć do pierwszej dwudziestki zestawienia.

0: 29 września 1935 roku na świat przyszedł Jerry Lee Lewis, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Pod koniec lat 50. stał się wielką gwiazdą rock'n'rolla, nagrywając przebojowe kompozycje. Na scenie wykazywał się olbrzymim dynamizmem i widowiskową grą na fortepianie.
1: Znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać.
0: W 1984 roku zmarł Jerzy Wasowski, dziennikarz radiowy, kompozytor i reżyser. Razem z Jeremim Przyborą współtworzył Kabaret Starszych Panów.
2: W sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
0: Dwudziestego września 2011 roku zmarła Sylwia Robinson, piosenkarka uważana za matkę hip-hopu. Jej pierwszym wielkim muzycznym sukcesem była kompozycja pod tytułem Love is Strange.

0: and it's starting to worry me.
1: 29 września 2020 roku w wieku 78 lat zmarł Mac Davis, piosenkarz country, autor tekstów piosenek

W 2010 roku zmarł Romuald Czystaw, niezapomniany wykonawca klasycznych budkowych utworów z przełomu lat 70. i 80., m.in. za ostatni grosz. W sumie nagrał z grupą 3 albumy. Po rozstaniu z budką śpiewał w krajach Bliskiego Wschodu.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozy i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Babcia lat prawie 80, kiedyś się mówi, babcio, ty już się nażyłaś strasznie, babcia. Mówi, gdzie, synku, oka mgnienie po prostu. Życie niby krótkie, a długie, a przylatuje nam w sekundę od czasu do czasu. 10 minut dzieli nas od godziny 8, to taka była moja refleksja. Teraz będzie refleksja Patrycji, która opowie o tym, kto będzie dzisiaj twoim gościem, Patrycja.
1: Dzień dobry, witam. Kawa wypita, bo dziś Światowy Dzień
0: tak,
1: Kawy.
0: Tak, jestem w trakcie.
1: Cieszę się, także ja przed sobą mam... Ale jeszcze ani łyka.
0: No to łyknij i mów, kto będzie dzisiaj gościem. Bo...
1: Krzysztof Kolanek, główny analityk rynku finansowych portalu bankier.pl.
0: O, w końcu będzie o paliwach pewnie.
1: Tak, zapytamy o ceny paliw, które są rekordowe obecnie. Wczoraj we Wrocławiu na jednej ze stacji można było zaobserwować, że za benzynę trzeba było zapłacić 8,99, a na przykład
0: diesel 9,19.
1: 9,34.
0: 30 widziałaś. Tak. Ja już myślę, że oni już dziesiątki szykują. Wiesz, że tam zaraz dokleją jedynkę po prostu.
1: Ja myślę, że to na dniach się może wydarzyć.
0: Mi się bardzo podoba, jak politycy do nas mówią, że przygotujcie się na wysokie ceny. Jak ja się mam przygotować? Nie mam do nich pójść i wziąć pieniądze od nich, co się wtedy przygotuje? Co mam zrobić?
1: Nie, ja mam do ciebie propozycję. Praca dodatkowa.
0: Praca dodatkowa. O, świetny pomysł, no. Dziękuję ci bardzo w takim razie.
1: Ale nie
0: państwu...
1: tylko. Będziemy rozmawiać o cenach paliw, ale także o ewentualnej podwyżce stóp procentowych, bo to wszystko wpływa na inflację. A co za tym idzie? Rada Polityki Pieniężnej już zapowiada, że prawdopodobnie niedługo będziemy mieć wzrost.
0: To dobrze, że wzrost, bo się już boję.
1: Rata kredytu podniesie
0: to
1: się.
0: To niedobrze. Życiowe tematy jak najbardziej. 8:10 poranny gości Radio Rodzina. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.

0: Polacy znów przegrali ze Szwecją. Bez referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta policja ostrzega przed oszustami, także młodych. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Przede wszystkim Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Tym samym Szwecja znów okazała się zbyt trudnym zawodnikiem dla Polski. Przypomnijmy, pół roku temu przegraliśmy ze Szwedami na tym samym stadionie decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. W ślady Krakowa nie idzie natomiast stolica. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
2: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
0: Na informację o referendum zareagował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych. Podziękował za wsparcie. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Conis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
3: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
0: Mówi minister kultury Marta Cieńkowska, a my zmieniamy temat. Także młode osoby padają ofiarami oszustów. Na komendę policji w Raciborzu zgłosił się 27-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego, który w wyniku oszustwa stracił aż 800 tysięcy złotych. O szczegółach Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.
4: Mężczyzna został przekonany, że jego środki finansowe są zagrożone i że bierze udział w rzekomej akcji policyjnej, mającej na celu zabezpieczenie ich. W wyniku działania oszustów zaciągnął kredyty w różnych bankach i stracił około 800 tysięcy złotych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych dotyczących naszych pieniędzy.
0: Oszuści wykorzystują bowiem różne metody i podszywają się m.in. pod pracowników banków oraz funkcjonariuszy policji, aby wzbudzić zaufanie i nakłonić swoje ofiary do wykonywania określonych operacji finansowych.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32 oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów. A na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Reklama.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie Max.
11: 6,5 minuty po godzinie 8. Dziś mamy wtorek i to słoneczny 29 dzień września, choć chłodny jeszcze. 8 stopni w tej chwili na termometrach, ale dużo więcej po południu, bo aż 24. Na chmury dzisiaj nie ma co liczyć. Całe szczęście wiatr też dodatkowo nie chłodzi. Wieje raptem z prędkością 12 km na godzinę, ale poranki powoli nas przyzwyczajają do tego, że temperatury w okolicach 6-7 stopni to norma.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie Max.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: zina.
1: No i mamy dokładnie 10 minut po godzinie 8. Patrycja Jęczonka w studiu jest, gość jest, zaczynamy, zapraszam.
2: Poranny gość Radia Rodzina.
3: Krzysztof Kolanek, główny analityk rynków finansowych portalu bankier.pl. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Jak smakuje radiowa kawa w światowym dniu?
4: Każda kawa rano smakuje dobrze.
3: Ważne, że nie płacimy z własnej kieszeni za nią.
4: Ale zawsze ktoś za nią płaci.
3: Dokładnie.
4: Nie ma darmowych kaw.
3: Ceny paliw w Polsce biją rekordy. Na jednej ze stacji wczoraj we Wrocławiu za benzynę trzeba było zapłacić 98, 8,99, za cenę diesla 9,34. W przypadku oleju napędowego nastąpiło przekroczenie psychologicznej bariery.
4: No, psychologiczną i nie tylko psychologiczną barierą to będzie 10 zł, bo to wtedy chyba będziemy mieli ceny za pół litra, prawda? A mówiąc poważnie, przez dwa poprzednie tygodnie operatorzy stacji paliw no, bronili się rękoma i nogami, żeby nie wyświetlić tej ósemki przy 95 i dziewiątki przy oleju napędowym. Natomiast no, przez weekend to padło. A, no, padło, ponieważ ceny hurtowe trochę nie pozostawiały wyboru. A jeżeli w ramie rafinerii w Orlenie benzyna kosztuje prawie ósemkę za litr po owatowaniu, no to ciężko, żeby na stacji kosztowało mniej. A olej napędowy, ceny hurtowe już dawno przekroczyły 9 zł i tak naprawdę mieliśmy do czynienia z dość kuriozalną sytuacją, że ceny na stacjach były niższe niż w hurcie. To się nie mogło długo utrzymać, no i się niestety nie utrzymało. I tutaj niestety nie widać w najbliższym czasie, bo wiadomo, no, przez tygodnie czy miesiące to się może wydarzyć wszystko, ale w najbliższych dniach nie widać szans, aby tutaj coś się zmieniło ku lepszemu.
3: Prezydent USA Donald Trump obarcza winą Ukrainę, ataki na rafinerię, ale nie mówi prawdy, że to wojna na Bliskim Wschodzie ma główny wpływ Iranie na cenę.
4: Mówi część prawdy, jak to było z tą belką w cudzym oku, prawda, że nie widzi swojej, bo to tak naprawdę działania duetu Trump i Netanyahu doprowadziły do tego, co mamy na stacjach, czyli do Ameryki. Czyli mówimy o amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. Ten Iran w odwecie zablokował cieśninę Ormus, tam ta ropa ledwo płynie. W związku z tym trochę, w sensie paręnaście milionów baryłek dziennie nam brakuje na świecie, a różnie to jest, w zależności jaki tam jest przepływ i czy jakichś instalacji naftowych nam nie ostrzelają. Znaczy nam, Arabom w Zatoce Perskiej. No i brakuje nam tego paliwa, brakuje nam, tak, po pierwsze z powodu przymknięcia cieśniny Ormus, ale też, to też trzeba uczciwie przyznać, z powodu ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, przez co Rosja ogłosiła zakaz eksportu paliw, czyli te paliwa, które niby są objęte sankcjami i które i tak nie mogły wjeżdżać do Europy, tak. No teraz płaczemy, że nie wjeżdżają, bo i tak wjeżdżały. No i mamy problem, jeżeli prezydent Trump wprowadzi to, o czym spekuluje się od kilku dni, czyli zakaz eksportu oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych, no to jako Europa mamy przechlapane, no bo my tego oleju napędowego potrzebujemy i go importujemy. Importowaliśmy go najpierw z Rosji, potem z Bliskiego Wschodu, tutaj zamknięto nam dostawy, potem tutaj znowu zamknięto. Jak nam teraz zamkną dostawy ze Stanów Zjednoczonych, no to naprawdę jest to kwestia nie ceny, ale dostępności w ogóle tego paliwa. A to jest paliwo, na którym jeździ cała gospodarka, cały przecież transport, ciężarówki, autobusy, lokomotywy spalinowe, no wszystko praktycznie, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, więc to będzie, jeśli to się zmaterializuje, będziemy mieli bardzo poważny problem, w sensie jeśli Amerykanie wprowadzą to embargo na diesel i równocześnie nie odblokują cieśniny Ormus, no to będzie bardzo źle.
3: No póki co prezydent USA odrzucił propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu złożoną przez Teheran. Wiadomo było, panie Krzysztofie, że po zakończeniu rządowego programu CPN stawki wzrosną, ale kierowcy nie spodziewali się, że aż tak.
4: A rząd, można powiedzieć, że przynajmniej propagandowo miał tu pecha. Zresztą tak samo jak w bodajże lipcu, gdy ten program został, znaczy program, gdy to tymczasowe obniżenie stawek VAT-u. Nie był żaden program, tylko po prostu mniej rząd zabierał nam z kieszeni, gdy tankowaliśmy paliwo, mówiąc wprost. I w lipcu, i we wrześniu spięło się to z wzrostem cen paliw na rynkach światowych. No w tym momencie, jak patrzyłem jeszcze wczoraj wieczorem, to olej napędowy w Londynie to jest $1,436 za tonę. To jest troszkę mniej, to jakieś $150 poniżej szczytu z kwietnia, ale to jest więcej niż płaciliśmy wiosną i wczesnym latem 22. Natomiast benzyna w Nowym Jorku to jest $3.17 za galon i ona jest wyraźnie tańsza niż była w 2022 w szczycie, bo wtedy było ponad 4 za galon, wyraźnie 4, ponad 4. No i tu właśnie dochodzi kwestia bombardowania ataków na rosyjskie rafinerie i tego paliwa w Europie po prostu fizycznie nie mamy, więc ta cena, czy mamy mniej niż mieliśmy. Mm-hmm. W związku z tym te ceny w Europie są po prostu znacząco, znacząco wyższe.
3: Mamy jakąś alternatywę do tego? Jakieś wyjście?
4: No wysłać europejską flotę i spacyfikować Iran i odblokować ciśnienie Ormus. To jest prosta rzecz, to jest jedna rzecz. No, i najprostsza wydawałoby się w tej sytuacji.
3: A inna?
4: No nie wiem, można by się przeprosić z Rosją.
3: Będziemy płacić,
4: ale to
3: będziemy
4: wtedy
3: wyciągać z kieszeni, rozumiem, panie Krzysztofie.
4: Ale najprawdopodobniej będziemy płacić, bo o tym, o czym mówimy, to wymagałoby jednak odwagi i decyzyjności wśród europejskich polityków, a te cnoty chyba już dawno tam zaginęły.
3: A spójrzmy na politykę polską. Na krajowym rynku toczy się obecnie spór pomiędzy rządem a prezydentem dotyczący metod obniżania cen paliw i także opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Który wariant jest słuszny? Przyglądał się pan temu?
4: Moim zdaniem ten spór jest kompletnie jałowy i bezcelowy, gdyż no, argumenty jednej i drugiej strony są po prostu kompletnie nietrafione. Rząd mówi mniej więcej tak, znaczy obóz władzy, że my możemy przegłosować przez parlament obniżkę VAT-u do 8%, prawda? Czyli spadnie ten udział podatków w cenie paliwa, w związku z tym te ceny na jakiś czas spadną. A oczywiście, jeżeli ceny hurtowe nie wzrosną. Natomiast mówi też zgodnie z prawdą, że no ale no w budżecie jest gigantyczna dziura. Aha, ciekawe, kto do tego doprowadził. I musimy znaleźć inne źródło finansowania. Oczywiście rząd, jak myśli o źródłach finansowania, to myśli nie o wyeliminowaniu jakichś innych wydatków budżetowych, tylko o wprowadzeniu nowych podatków. I ten podatek od tak zwanych nadmiarowych zysków, w ogóle nie ma w gospodarce czegoś takiego jak nadmiarowy zysk. Nikt nigdy nie widział nadmiarowego zysku. No, zysk może być zawsze tylko za mały. Więc ten windfall tax jest bezcelowy, ponieważ Skarb Państwa ma 50% udziału w Orlenie. Może przegłosować sobie w każdej chwili nadzwyczajną dywidendę z tego zysku. I tak, najpierw weźmie z tego zysku 19% w ramach zwykłego podatku CIT, czyli podatku od przedsiębiorstw. Następnie weźmie połowę z tego, co zostało z dywidendy. I jeszcze 19% z drugiej połowy z tytułu podatku Belki. Czyli krótko mówiąc, rząd może mieć bez żadnych działań legislacyjnych 80% zysku Orlenu. Tylko nie chcę.
3: Nie chcę. No właśnie, bo kiedy spojrzymy na to, łatwo obliczyć, kiedy cena paliwa kosztuje 8 zł, 23%, ile otrzymamy, a kiedy obniżę do 5 zł. I z tego 23% podatku, ile trafi do kasy.
4: To znaczy, tu mówimy trochę o innej rzeczy. Mówimy już o opodatkowaniu samych paliw, gdzie w tej chwili około 40%, o ile dobrze pamiętam, ceny detalicznej.
3: Bo rząd nie chce obniżyć podatku VAT.
4: No, ale już obniżał, prawda? Mieliśmy, że tak powiem, precedensy.
3: No, ale druga strona chce kontynuacji.
4: No, wszyscy by chcieli, tylko że obniżenie takiego podatku, jak każdego innego, powoduje skutki budżetowe takie, że tej kasy mniej wpływa do budżetu. W związku z tym odpowiedzialny rząd powinien w tym momencie albo wyeliminować inne wydatki, czy wyeliminować, ograniczyć inne wydatki lub podnieść podatki. Nie wiem, dlaczego na stole jest tylko ta opcja podniesienia podatków, a nie wycięcia jakichś innych wydatków.
3: Czyli socjalnych, rozumiem.
4: Nie, na przykład
3: mówi 800 plus nie dla bogatych, konfederaci mówią.
4: To już jest decyzja polityczna,
3: pozbycie
4: które...
3: Pozbycie się 13 i 14
4: to jest decyzja
3: emerytury.
4: Polityczna, która... Które wydatki, natomiast, no nie wiem, wydatki na pokaz mody na przykład też moglibyśmy ograniczyć i chyba nikomu by się nic
3: złego
4: nie stało.
3: Chodzi o panią minister kultury?
4: Na przykład mamy masę, naprawdę mnóstwo wyjątkowo bzdurnych, nieuczciwych dotacji, subwencji, dofinansowania, grantów i tak dalej. Gdyby to wszystko wyciąć, to spokojnie by się znalazło na zrekompensowanie obniżki podatków, na przykład od paliw.
3: Czy to będzie trudna zima przed Polską, Europą? Gazu brakuje, Ormus zablokowany, ceny
4: nie
3: idą
4: zajmuje
3: w górę.
4: Się, nie zajmuję się przepowiadaniem pogody, tylko przepowiadaniem trendów giełdowych. Zresztą jedno i drugie rzadko kiedy się udaje.
3: Więc jakie będziemy mieć trendy giełdowe?
4: W tej chwili głównym zmartwieniem dla Europy są ceny gazu. Wczoraj to było 70 euro za megawattogodzinę, a jeszcze parę dni temu 85. Oczywiście to są poziomy dużo niższe niż to, co widzieliśmy w 22, gdzie to było 100, 200, momentami nawet 300. W takich pikach. No ale pamiętajmy, że przed wojną z Iranem to było w granicach 30 dolarów, więc mówimy o 30 euro, przepraszam. Więc mówimy o podwojeniu się podstawowego surowca energetycznego Europy, bo wbrew temu, co nam się wmawia, że OZE, że w cudzysłowie zielona energia, nie, to jest bzdura. Systemowym paliwem jest gaz. Gdy brakuje energii, to jest elektrownie gazowe, one są najdroższe i one są marginalne, koszty wyznaczają i on wyznacza cenę na rynku. Wyznacza po prostu ceny gazy, wyznaczają cenę energii elektrycznej.
3: Ceny peletu w górę poszły również, rosnący popyt, drogi surowiec i błędy polityki grzewczej, czytamy. 2500 zł za tonę.
4: Pierwszy raz spotkałem się z określeniem się... polityką grzewczą. Coś dwuznacznie się to trochę kojarzy. Natomiast...
3: Ale ludzie się czują oszukani.
4: Ale nigdy nie mieliśmy polityki od ogrzewania, prawda? Już bez przesady. To nie jest kwestia decyzji politycznych, tylko kwestia sytuacji rynkowej. I też jeżeli zobaczymy sobie na węgiel, czy taki węgiel energetyczny, to co tam się spala w elektrowniach, no to te ceny nie są przesadnie wysokie. To jest, to ile dobrze patrzyłem w Rotterdamie, to chodzi po 136 dolarów za tonę, a jakieś 520 zł, tylko że to jest 45% więcej niż rok temu. Czyli no jest drożej, no ale nie dwukrotnie.
3: A dlaczego?
4: Dlatego, że to jest inne paliwo, prawda? Tym się nie da palić w domowym piecu. Domowy piec potrzebuje innego paliwa i dlaczego akurat tego nie ma w dostatecznej ilości na polskim rynku, to trudno mi tak naprawdę...
3: Problem z dostępnością surowca.
4: Powiedzieć, tak, problem jest ewidentnie z dostępnością. No, cena jest informacją o dostępności surowca. Dobra, prawda? To stawy ekonomii. Także no, wiadomo, węgiel to jest ten czy ten pelet. Gdzieś widziałem informację, że 450 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce, mniej więcej, tym opala dom, czyli to jest liczna grupa i to jest poważny problem. A natomiast jeśli chodzi o całość surowców energetycznych w Europie i w Polsce, no to przede wszystkim należy się w tej chwili, to może za tydzień być nieaktualne, obawiać się o dostępność oleju napędowego i gazu ziemnego.
3: A czy w tym przypadku ceny, programy dotacyjne zaburzyły rynek?
4: Oczywiście każda interwencja rządu, w tym podatkowa, zaburza mechanizmy rynkowe. Jeżeli tak naprawdę, no niektórzy mówią, może to trochę nadużycie, ale no w pewnym sensie tak, że takie obniżenie podatków jest dotowaniem konsumpcji danego dobra. A mechanizmy rynkowe mają w sobie wbudowany taki mechanizm samoregulacji, czyli jeżeli cena idzie do góry, no to ilość nabywana maleje, no bo część ludzi rezygnuje, zużywa mniej, przerzuca się na jakąś alternatywę. A i w momencie, gdy zaburzamy ten mechanizm cenowy, tą informację, no to ludzie nie mają motywacji do oszczędzania tych dóbr, tego paliwa w tym momencie, więc nie prowadzi to do redukcji, bo problemem przecież nie jest to, że paliwa są drogie. Problemem jest to, że jest ich za mało. To, że są drogie, to jest tylko przejaw tego, przyczyna.
3: Co roku to samo, ceny węgla także w Polsce gwałtownie rosną przed nadchodzącym sezonem grzewczym. No właśnie, a węgiel drogi, bo sprowadzamy go głównie z Kazachstanu oraz Kolumbii. A minister aktywów mówi, że u nas fedrowanie czy wydobywanie jest zbyt drogie.
4: Po prostu nasze państwowe kopalnie są źle zarządzane i to nie jest kwestia tego, czy jednego, czy drugiego ministra, tylko ostatnich 30, czy wręcz 40 lat. Po prostu no, państwowa własność do tego na ogół prowadzi, że biznes staje się nierentowny i trzeba go dotować, bo obok mamy dalej kompanię węglową prywatną Silesia, teraz własność Bumechu. I ona jakoś mogła wypracowywać zyski. No teraz gorzej, ale no to też inny trochę temat. Natomiast no to jest problem był taki, że zamiast likwidować nierentowne kopalnie i inwestować równocześnie w te, które są perspektywiczne i w których można by wydobywać, to u nas się inwestowało porówno tylko po to, żeby nie zwalniać górników. Bo tam górnicy głosują i są niezadowoleni, więc no... To był problem i to nadal jest problem po prostu złego zarządzania, a nie zbyt wysokich cen. Polska leży na węglu przecież. Mamy tego węgla praktycznie przy obecnym spalaniu no, do końca świata. Te pokłady jak najbardziej są eksploatowalne. Mamy do tego technologię, doświadczenie ludzi. Wszystko można by robić, tylko musiałoby być to zarządzane przez kogoś innego niż przez ministra.
3: Sezonowość także popyt rośnie tradycyjnie wraz z zbliżającymi się chłodnymi miesiącami.
4: To już ale to nie jest raczej surowiec. Zaskoczenie, że po lecie jesieni nadchodzi zima.
3: Wiemy, że latem jest taniej, prawda?
4: Znaczy no wiadomo, że ten węgiel czy też pelet i tak będzie potrzebny, prawda?
3: Panie Krzysztofie, kiedy podwyżka stóp procentowych?
4: No właśnie, pytanie kiedy podwyżka. Do niedawno pytano kiedy obniżka. Ja twierdziłem, że żadnych obniżek nie będzie.
3: Pomylili się eksperci?
4: Nikt nie przewidział chyba tego.
3: Zawirowań?
4: Może inaczej. Mało kto przewidywał, że rozpoczęta szybka trzydniowa wojna, proszę, nie, ta miała być trzytygodniowa wojna z Iranem, będzie trwała ponad pół roku i doprowadzi do blokady no, kluczowej cieśniny z punktu widzenia produktów naftowych. I w związku z tym mamy w tej chwili koniec września, prawda? Jutro są wstępne dane o inflacji konsumenckiej w Polsce. Ona najprawdopodobniej przekroczyła 4%. To nie jest przyszłość, to jest fakt. To się wydarzyło. Mamy wrzesień, widzimy, co się dzieje na stacjach. To jest istotny składnik tego indeksu. Mamy czwórkę. Czyli jesteśmy dużo powyżej 2,5% celu inflacyjnego. Jesteśmy powyżej tego jednopunktowego pasma dopuszczalnych wahań. Czyli powyżej 3,5%. I co więcej, w kolejnych miesiącach ta inflacja będzie przyspieszać. Pytanie, czy ona nie przekroczy 5%. Może się zbliżyć. Na pewno przekroczy 4%. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, że te stopy należy podnieść. Rynek terminowy wycenia podwyżkę o 75 punktów bazowych, czyli o 0,75 punktu procentowego w ciągu 2-3 kwartałów. No i o pełny punkt procentowy w perspektywie 3-4 kwartałów. No zresztą możemy sobie zobaczyć na to, jakie są rentowności na rynku długu, gdzie obligacje dwuletnie to jest 5,25 w tej chwili przy stopie NBP-u 3,75, więc no, rynek jest pewny. Faktem jest, że w maju też tak myślał, że Rada podniesie. Natomiast Rada bardzo nie chce podnosić. Nie do końca
3: no,
4: wiem.
3: Jest to nieuniknione, wydaje się, co odbije się na ratach kredytobiorców.
4: Nie ma rzeczy nieuniknionych, natomiast przynajmniej w ekonomii. Natomiast wydaje mi się, że Rada popełniła jednak błąd w marcu, obniżając te stopy. W momencie, gdy już wiedzieliśmy, że mamy największy szok paliwowy od pół wieku prawie, zeszła wtedy z 4 do 3,75, moim zdaniem kompletnie niepotrzebnie. Bodajże w piątek Ludwik Kotecki, jeden z członków Rady, powiedział, że on jest za podwyżką tak. I że w listopadzie należało podnosić. No to już jest drugi, bo jeszcze jest pani profesor Tyrowicz. Mamy jednego członka, pana Wnorowskiego, który mówił, że który nie chciał obniżać w marcu, więc może by poparł podwyżkę. I pan Zarzecki, zdaje się, optował, żeby w przyszłym roku podnosić, ale to było przy innej poziomie inflacji, no to może mamy 4 z 10, prawda? Czyli tutaj głos prezesa będzie decydujący, ale jeśli już, to raczej nie spodziewałbym się tej podwyżki już teraz w październiku, ewentualnie w listopadzie. Natomiast jeżeli mówimy o kredytach, ulubionych kredytach Polaków, czyli kredytach mieszkaniowych.
3: Przy półmilionowym kredycie to będzie około 100 zł.
4: Pamiętajmy, więcej. Że mówimy o starych kredytach. O tych, które były tam w 90 paru procentach przypadków udzielane w oparciu o zmienne oprocentowanie. Natomiast od kilku lat nadzór wymaga, żeby tak naprawdę kredyty były udzielane w oparciu o tymczasowo stałe oprocentowanie. Czyli te nowe kredyty, one są ze stałą stopą na pierwsze 5 lat, zwykle 5 lat. I ich oprocentowanie uzależnione jest tak naprawdę od rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych, które w tej chwili mają 6,15% rentowności, 6,15%. W związku z tym te kredyty już teraz w bankach kosztują około 7%, więc ten kredyt już nowy kredyt już podrożał. Ci, którzy mają na stałym, no to się nie przejmują, przynajmniej w tych pierwszym pięcioletnim okresie, potem się będą martwić. No a ci, którzy są na zmiennym, no to wiadomo, to wszystko idzie w ślad za WIBOR-em, natomiast warto odnotować, że WIBOR nie wzrósł. Czyli owszem, o ile rynek terminowy, rynek stopy procentowej wycenia te podwyżki, to rynek międzybankowy kompletnie. To jest ciekawy przypadek i zobaczymy, który rynek będzie miał tutaj rację.
3: Agencja Moody's obniżyła rating Polski po 20 latach. Zaskoczył się pan?
4: Tak, zaskoczyło mnie, że tak późno. My jesteśmy z perspektywą byliśmy z perspektywą, znaczy polski rating z perspektywą negatywną od roku. We wrześniu ubiegłego roku trzy główne agencje obniżyły nam, wrzesień, październik jakoś tak, obniżyły nam perspektywę ratingu ze stabilnej do negatywnej, co oznacza, że w ciągu tam 12 do 24 miesięcy, 6 do 18 zdaje się, mogą te rating obniżyć. I patrząc na stan, no, katastrofalny stan finansów Polski, jakby to absolutnie nie dziwi. No pytanie jest, dlaczego tak późno i dlaczego tak mało? Bo po pierwsze Moody's miał oczko wyżej wyceniał nas niż Fitch czy S&P. Po drugie, po tej obniżce mamy w Moody'sie perspektywę stabilną. Czyli nie ma tutaj zagrożenia w najbliższym czasie kolejnymi obniżkami ratingu, podczas gdy w pozostałych dwóch jak najbardziej, no i nieoficjalnie mówi się, że to po wyborach nam ten rating i obetno, niezależnie kto tam wygra. Natomiast no patrząc, jaki jest stan finansów publicznych, czyli mamy projekt budżetu z deficytem fiskalnym przekraczającym 7% PKB drugi rok z rzędu, czwarty rok powyżej 5 PKB. Mamy dług publiczny już w tym momencie grubo powyżej 60% PKB. No to są parametry, gdzie no, pytanie jest, czy w ogóle zasługujemy na te ratingi, które już teraz mamy. W moim przekonaniu raczej nie za bardzo.
3: Jak odbije się to na złotym i na naszej kieszeni?
4: Rynek złotego w ogóle nie poczuł tej obniżki. No właśnie podejrzewam, że z tego powodu, o którym mówiłem, że wisi to nad nami od roku, to raz.
3: To dwa. Może dopiero odczujemy to za kilka tygodni.
4: Nie, rynek złotego bardziej reaguje na to, co się dzieje ze stopami procentowymi. Proszę zobaczyć, że pierwszą falę w tym roku takiego osłabienia złotego, to wiadomo, najpierw było w marcu, czyli szok naftowy plus ta obniżka stóp w Radzie Polityki Pieniężnej, a później w czerwcu i w lipcu, gdy okazało się, że najpierw Europejski Bank Centralny podniósł stopy, a we wrześniu podniosła Rezerwa Federalna. Więc w sytuacji, gdy największe banki centralne podnoszą stopy, nasze stopy stoją w miejscu, no to atrakcyjność lokowania kapitałów w polskim złotym no, maleje. Oczywiście no, nasze rentowności wzrosły. W sensie rynek podniósł długoterminowe stopy procentowe, a krótkoterminowe stopy procentowe stoją, co szkodzi złotemu.
3: To gdzie czekają nas jeszcze podwyżki? Tej jesieni, tej zimy. Panie Krzysztofie, na koniec już.
4: Pamiętajmy,
3: na co musimy się przygotować.
4: Ja jak zwykle muszę powiedzieć to samo, żyjemy w reżimie inflacyjnym. System pieniądza fiducjarnego i bankowości opartą o rezerwę cząstkową sprawia, że pieniądza cały czas przybywa. Jak przybywa pieniądza szybciej niż dóbr i usług w gospodarce, to ceny tych dóbr i usług nie mają większego wyboru, idą w górę. A w związku z tym, gdzie akurat ta inflacja się ujawni, którym to wentylem ta podaż pieniądza zostanie odprowadzona poprzez i podniesie nam ceny, tego trudno przewidzieć. Na razie robi to głównie przez surowce energetyczne, natomiast wydaje mi się, że ona się już zaczęła filtrować do usług. Wytworzenie każdej usługi, każdego towaru to trzeba gdzieś przewieźć, dostarczyć i tak dalej, to są koszty. Równocześnie cały czas mamy wzrost wynagrodzeń, przynajmniej w sektorze dużych przedsiębiorstw, to z rzędu 5-6%, więc jest na kogo przerzucać ten wzrost cen. I teraz rolą właśnie władz monetarnych jest to, żeby tą transmisję przerwać. Przerwać po prostu wyższymi stopami procentowymi.
3: Krzysztof Kolanek, główny analityk rynku finansowych portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy i smacznej kawusi.
4: Dziękuję.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

13 minut do godziny 9. Teraz jest taki dziwny czas na świecie, bo z jednej strony jesień, jeszcze parę dni temu lato, teraz poranki już chłodne 6 stopni. Niektórzy myślą już o tym, że trzeba znicze kupić i wszędzie znicze są. Niektóre sklepy już prześcigają się i nawet ozdoby świąteczne, widziałem zdjęcie, ktoś wrzucił, a na ulicach wciąż dominują faceci w krótkich spodenkach i panie jesieniary już w szaliczkach. Wszystko naraz. Podarł mi trochę słońca Leszek Cichoński i Jose Torres. Bardzo proszę, słońca dzisiaj nam na pewno nie zabraknie.

0: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Szykują się podwyżki cen żywności. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wczoraj mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
1: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
0: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
2: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem, a także blokady cieśniny Ormus.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym dane nasze już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enel Med mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
4: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
0: Wyciek danych z Enel Medu to kolejny tego typu incydent. W ostatnim czasie hakerzy ukradli dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL, a można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dosyć ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża, by odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
5: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
0: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
6: Cztery minuty po godzinie 9:00, czas na prognozę pogody. Wtorek, 29 dzień września, przyniesie nam dużo słońca, choć jeszcze ciepło nie jest, bo tylko 10 stopni, to po południu nawet 24, czyli bardzo przyjemnie. Jak na lekarstwo, jeżeli chodzi o chmury, wiatry też delikatnie do 10 km na godzinę, prawie nieodczuwalnie, ale trzeba pamiętać, że już poranki chłodne, dziś przypomnijmy 7 stopni, jutro 9 stopni nad ranem, ale do końca tygodnia raczej zostaną z nami temperatury w ciągu dnia powyżej 20 stopni.

0: 18 minut po godzinie 9, czas na przegląd prasy i portali. Daria Detlaff jest ze mną w studio.
1: Dzień dobry, zapraszam, witam ciebie, cześć. Witam słuchaczy. Zaczynamy od atrakcji z wrocławskiego zoo. Niecodzienny widok czeka tych, którzy na przykład w tym tygodniu planują odwiedzić ogród zoologiczny we Wrocławiu. Mianowicie jaja rekinów brodatych, a w środku malutkie rekiny. Pracownicy zoo Wrocław regularnie nurkują w zbiorniku, żeby sprawdzić, czy w takich zapłodnionych jajach rozwijają się młode. Rekiny lamparcie inaczej znajdują się na poziomie minus jeden w afrykarium, obok medus
0: w wodzie
1: i mureny, tak jest. Można dzięki temu z bliska zobaczyć niezwykły kształt, a takie jaja rekinów, samic, bo tutaj mieliśmy też rozkminę, różne rzeczy dzieją się w przyrodzie.
0: Tak zaskakiwać potrafi.
1: One nie mają takiego kształtu jak...
0: Jak jajo, jak sobie wyobrażam
1: jak
0: jajo.
1: Dokładnie, tylko bardziej przypominają kieszonkę albo portmonetkę. I jak informuje zoo Wrocław, te jaja rekinów brodatych z ogrodów zoologicznych mają bardzo duże znaczenie dla ochrony gatunku w naturze. W ramach programu hodowli trafiają one później do Indonezji, a tam wyklute z nich młode rekiny są odchowywane, znakowane i wypuszczane na wolność.
0: Ale urodziły się u nas. Polskie rekiny
1: tak,
0: to
1: tak,
0: będą.
1: Tak, tak. A jeszcze a propos, bo gdyby ktoś planował wizytę w zoo Wrocław, to jest też pokazowe karmienie, które odbywa się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 13. Cały artykuł na ten temat na wrocław.pl. Oczywiście urocze zdjęcie.
0: Może was zaskoczyć pięknie, bo temperatura jak najbardziej na zewnątrz jeszcze do spacerów idealna.
1: Do tego jesienny krajobraz, złoto, pomarańczowe
0: liście. I mniej ludzi, już te tłumy wakacyjne, tak, więc na pewno będzie to przyjemna pozycja. Lecimy dalej.
1: Również przyjemną ofertą i propozycją jest to, co będzie się działo w weekend w Leśnicy, dlatego, że zaczynamy jarmark jadwiżański. Początek października to są imprezy spod znaku świętej Jadwigi, szczególnie na Dolnym Śląsku, ponieważ jest to patronka naszego regionu. W Zamku Leśnickim przez dwa dni będzie odbywać się ta wielka, historyczna, średniowieczna impreza. Myślę, że ci, którzy w poprzednich latach brali udział, pamiętają. No właśnie, jakie atrakcje tobie się najbardziej spodobały.
0: Jeśli oczywiście się nie zmieniło to wszystko, co było parę lat temu, bo ja tam mieszkałem w pobliżu, to było genialne, bo tam naprawdę można dotknąć zbroi, wziąć do ręki miecz, pobawić się w takie różne zabawy średniowieczne. Pamiętam takie wielkie narty, na których po 3-4 osoby naraz musiały chodzić, postrzelać z łuku, zobaczyć, jak rycerze się biją, posłuchać muzyki.
1: I dokładnie takie atrakcje będą
0: i zjeść
1: w sobotę i
0: dobrego jedzenia. Naprawdę fajna rzecz.
1: Do tego warsztaty, jeżeli ktoś interesuje się praktycznym rzemiosłem. Dodam nawiasem mówiąc, że są to takie atrakcyjne formy spędzenia czasu, na przykład rodzic z dzieckiem, że można razem coś porobić. Na przykład przygotować perfumy, sól do kąpieli, naszyjniki na wzór mody średniowiecznej. No. Będą też na przykład warsztaty stworzenia świecy z takiej węzy, pszczelej, skadzideł, ale i wypieki podpłomyków. To, co wypieczemy, później też zjemy. Szykują się naprawdę bardzo ciekawe dni atrakcji na Zamku w Leśnicy.
0: No i fajny zespół wtedy występował. Naprawdę
1: tutaj
0: fajny
1: też będą tak, tak artyści grający przeróżną muzykę.
0: Muzykę taką folkową, ale nie tylko.
1: Tak. I na koniec ciekawostka. Czy masz wrażenie, że czas przecieka ci przez palce?
0: Tak.
1: Naukowcy wyjaśniają, dlaczego z wiekiem dni wydają się krótsze.
0: No popatrz, zobacz, jak mieliśmy 7-8 lat, wakacje, to był cały świat, te dwa miesiące, a teraz to są dwie wypłaty i już po wakacjach, no.
1: Tak, czas inaczej płynie, nie tylko odkrył to Albert Einstein, ale także naukowcy, którzy mówią o pewnym złodzieju czasu, który jest ukryty w rutynie. To rutyna, także praca, te obowiązki codzienności wpływają na to, że pamiętamy coraz mniej i że ta perspektywa uciekającego czasu jednak towarzyszy nam na co dzień. Tutaj naukowcy zwracają uwagę na czynnik, jakim jest deficyt nowości. Nasza pamięć nie zapisuje wszystkich chwil w równym stopniu. Najbardziej zapadają nam w pamięć te wyjątkowe, nowe i emocjonujące wydarzenia. Czyli kiedy codzienność staje się powtarzalna, tygodnie i miesiące wyglądają
0: tak
1: podobnie,
0: samo, no tak.
1: Nasz umysł nie wyodrębnia z tego okresu takich szczególnych momentów.
0: A kiedy wszystko było przygodą, było dokładnie pierwsze, nowe, świeże, no to było zupełnie inaczej.
1: Ale jaki jest przepis na to, żeby móc jednak przełamać tą rutynę?
0: Wyjechać do Wietnamu.
1: Zacząć robić nowe rzeczy, takich, które być może do tej pory w ogóle były poza zasięgiem naszych myśli czy marzeń.
0: No to do roboty w takim razie. Szukamy nowych, wspaniałych przygód dla siebie. Dziękuję ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Autopromocja.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
3: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozy i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
2: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Autopromocja.

0: Jakie dobranoc, dopiero zaczynamy. 34 minuty po godzinie 9 w Radiu Rodzina Gość. Czasami jest tak, że człowiek nie ma kiedy iść do księgarni, to u nas księgarnia pojawia się w radiu w postaci pani Moniki. Dzień dobry, księgarnia archidiecezjalna, kłaniamy się.
1: Dzień dobry.
0: Dwie pozycje, będziemy zachęcać państwa do czytania, bo czytanie jest fajne, czyli kącik mola książkowego. Cóż to za książki dziś?
1: A nawet trzy sobie pozwolę.
0: Nawet trzy.
1: Ale w dwóch tematach. Zacznę porządnie od dzisiaj, ponieważ dzisiaj, jutro mamy takie bardzo ciekawe, piękne wspomnienia święta. Dzisiaj wspominamy archaniołów. I dlatego pomyślałam, że zachęcę, przypomnę, że można tak troszkę uchylić tej zasłony i zajrzeć, co tam się dzieje w tym świecie.
0: Co tam u archaniołów słychać, jednym
1: co
0: słowem?
1: Co tam u aniołów?
0: I tak naprawdę wiadomo, co tam słychać?
1: A, no właśnie. No nie wiem teraz, ile mam powiedzieć.
0: No troszeczkę zdrać, no bo już...
1: tak, to jest... Warto sobie uświadomić, przypomnieć, że właśnie to, co widzimy, to nie jest wszystko, że jest przebogaty, piękny, ciekawy, tajemniczy świat, którego nie widzimy, świat duchów. I oczywiście bardzo mało o tym wiemy, ale są osoby, które jakoś to próbują rozpracować. Najlepiej to rozpracował oczywiście święty Tomasz z Akwinu dawno temu. A dzisiaj mamy opracowania na tym bazujące i takie jedno właśnie przyniosłam pana profesora Aleksandra Bańki, Sekretne życie aniołów.
0: Tytuł tak nawiązuje do pewnego serialu, mam wrażenie, ale okej.
1: Bardzo
0: zachęca w takim
1: ciekawe
0: razie.
1: Mamy też inne, mamy modlitewniki do aniołów, także bardzo można sobie pooglądać, coś na pewno wybrać i co? I możemy się dowiedzieć właśnie, czym się zajmują aniołowie, ilu ich jest, nie wiem, czy mają imiona, czy mają skrzydła, skąd się to wzięło, że ich malujemy ze skrzydłami. No dużo, dużo takich naprawdę ciekawostek, tak się trochę czyta jak taką powieść.
0: Science fiction. No, tak. Nie przesadzamy, ale okej, wiadomo, o co chodzi.
1: Tak, tak.
0: I pozycja numer dwa.
1: Temat numer dwa to również osoba, o której niedługo będziemy bardziej myśleć, mianowicie święta Teresa z Lizji. Myślę, że nie ma co tutaj jakoś przedstawiać biografii, bo jest to bardzo znana i lubiana święta, ale też mam takie wrażenie, że może być kojarzona, że to jest taka słodka osóbka. Nie, mała Tereska, róże, mała droga i gdzieś też niestety...
0: A nie jest?
1: No właśnie, jej język też taki w niektórych jej dziełach jest właśnie taki słodziutki. Dlatego warto na przykład jej biografię wziąć, się zapoznać. Mamy taką biografię biskupa Gaja Gauchera. Albo wziąć sobie książkę, która nie jest jej przez nią napisana, powiedzmy tak, ale na jej podstawie rekolekcje jakieś na przykład, czy taka książka w szkole świętej Teresy z Lizji, a nie jest, pytasz, no, jej życie nie było usłane różami, tak powiedzmy, nie? Jak miała 4 latka, zmarła jej ukochana mama. Opiekowała się nią później siostra, która po paru latach też ją zostawiła, odeszła do zakonu. Dziewczyna mając 15 lat wstąpiła do klauzurowego zakonu karmelitanek, gdzie rygor życia, no, był dosyć duży. Nie było jej tam lekko, także dużo rzeczywiście takich trudności, przeszkód doprowadziło ją też do takiego właśnie stwierdzenia, że jak ona ma właśnie kochać Pana Boga, jak ma być świętą, skoro jest taka słaba, taka mała, bo tak też to przeżywała, będąc w tym zakonie. I właśnie wymyśliła tą małą drogę, o której
0: pewnie wszyscy słyszeli. I teraz nie mów, żeby tam jeszcze doczytać sobie po prostu szczegóły. Ja wiem, że to człowiek ma ochotę zdradzić te najciekawsze momenty, ale...
1: Wystarczy mało, tyle powiem chociaż, tak. Ona uczy, że wystarczy mało, że wystarczy podać komuś herbatę.
0: Czasami
1: z
0: mniej
1: miłości
0: znaczy więcej, tak. No, tak. To prawda. Pięknie ci serdecznie dziękuję, chyba że jeszcze dwa słowa o trzeciej, bo czy ona po prostu jest razem z tymi aniołami.
1: No to dwie o Teresce. O Teresce też mamy dużo i nie tylko Tereski dzieła, ale właśnie takie wprowadzające w jej duchowość.
0: To drodzy państwo, już wiecie, jakie książki polecamy. Można się przespacerować do księgarni archidiecezjalnej albo pewnie przez internet, jak ktoś leniwy.
1: Też można.
0: To zapraszamy serdecznie, dziękujemy za odwiedziny.
1: Dziękuję.

A Horse with No Name. Ameryka w Radiu Rodzina, 8 minut do godziny 10. Newsik z ostatniej chwili. Największy wulkan Europy daje o sobie znać, czyli Etna nam się odpaliła. Lotnisko w Katanii przynajmniej do jutrzejszego dnia będzie nieczynne. Chmura pyłu wysoka na 4 km, więc jeżeli gdzieś na Sardynię ktoś się, na Sycylię, przepraszam, ktoś się wybiera albo czeka na kogoś stamtąd, no to niestety ludzie zostali uwięzieni na lotniskach, a niektórzy nie mogą wylądować. Sytuacja, jak doskonale wiemy, jest dynamiczna, bo trudno tutaj przewidzieć, co dalej będzie się działo z tym wulkanem. W każdym razie Katania i to lotnisko najbliżej Etny na pewno przez jakiś czas będzie miało utrudnienia. Za to żadnych utrudnień nie mają państwo, jeżeli macie ochotę na pizzę, ponieważ będzie konkurs po godzinie 10. Prawda czy fałsz? Wystarczy zadzwonić i zgłosić się do zabawy, a dzwonimy pod numer 71 322 20 22. Prosty, prawda? 322 20 22. Simply Red tymczasem.

0: W związku z zagrożeniami ze strony Rosji będzie zmiana procedur wojskowych. W szkołach trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Powiemy też o sukcesie firmy Elona Muska. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj bardzo blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej.
1: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
0: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
2: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
0: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W polskich szkołach trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
4: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
0: Bo najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje Monika Herman z policji w Bydgoszczy.
5: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
0: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Sukces firmy Elona Muska. Rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki zawierające rozważania Alicji Lęczewskiej. Szczecińska mistyczka, żyjąca w latach od 1934 do 2012, pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe – Świadectwo i Słowo Pouczenia, będące zapisem jej rozmów z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą, Archaniołami i Świętymi. W książkach zebrano tematycznie te fragmenty pism Alicji Lęczewskiej, które dotyczą podstaw życia duchowego. Obejmują one trzy kluczowe kwestie – Bożą miłość, Boży plan wobec człowieka oraz ufność jako odpowiedź na zaproszenie Stwórcy. Książki dostępne są we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. Księgarnia poleca również katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
7: Prognoza pogody w Radiu Rodzina. Na termometrach mamy 13 stopni, a dzisiaj temperatura we Wrocławiu dojdzie nawet do 24. Idealna okazja na przechadzkę i złapanie kilku promieni słonecznych. Najchłodniej na Dolnym Śląsku w dzień będzie w Wałbrzychu, bo 21 stopni, ale jesień już się daje odczuć, bo wieczorem temperatura dojdzie znowu do 13 stopni.

No i taki uśmiechnięty ten Bruno Mars, co słychać, prawda? 15 minut po godzinie 10. Mam nadzieję, że słychać, że ja też trochę uśmiechnięty. Teraz historia o kawie. Dzisiaj mamy dzień kawy. Legenda, jeżeli chodzi o herbaty z kolei, była taka, że tam cesarz chiński zobaczył, jak tam wpadają listki do gorącej wody herbaty, spróbował i to go pobudziło, jak to, tak to się zaczęło. I legenda dotycząca, skąd wzięła się kawa, jest dość podobna. Z tym, że nie był to cesarz, a zwykły pasterz etiopski, który wypasał swoje kozy i on miał nawet imię Kaldi się nazywał i zauważył, że zwierzęta jak się najedzą porządnie tejże kawy, to są bardziej energiczne i bardziej takie mają ochotę się poruszać, pobiegać i są weselsze, więc stwierdził, no jak to działa na moje kozy, to może i sobie Kaldi spróbuję zjeść. No i zjadł. Kawa to nie jest, to nie są klasyczne ziarna, to też jest ciekawe, to mi się wydawało, że to jest ziarno. No tak mówimy, ziarna kawy, ale tak naprawdę są to pestki owocu, które bardziej przypominają czerwoną wiśnię albo jagodę. I tu jeszcze jest historia nieprawdopodobna, bo ropy naftowej brakuje nam wszędzie, jest bardzo droga i ropa naftowa jest najchętniej handlowanym surowcem na świecie, za to drugim najchętniej handlowanym surowcem na świecie jest właśnie kawa. Więc jak macie do niej dostęp, to możecie sobie kolejną kawę, dzisiaj sobie nie żałujemy. Podobno dopiero 27 zabija, także spokojnie, myślę, że te 3-4 kawki w pracy się wam należą. A jeszcze jedna rzecz, jak chcecie się napić kawy a la Beethoven, to bardzo proszę, ponieważ ten słynny kompozytor miał taką pewną, no może delikatną obsesję i był wielkim miłośnikiem kawy, z namaszczeniem za każdym razem odliczał dokładnie 60 ziaren na jedną filiżankę, więc jak chcecie posmakować kawy a la Beethoven, 60 ziaren i dopiero wtedy będziecie mogli to posmakować. Kto ma ochotę na pizzę? Bardzo proszę, wciąż czekam na telefony, prawda czy fałsz? Nie gryzę. Jedno pytanie, może być prawdziwe, może być fałszywe, jak wam się uda. Jecie pizzę od pizzerii muzycznej. 71 322 20 22 to mój numer.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina. Prawda czy fałsz?
2: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz, fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. 34 minuty po godzinie 10. Pizza od pizzerii muzycznej może być twoja, Krzysztof, jak odpowiesz prawidłowo na jedno pytanie, dobrze?
5: Tak,
0: ja już tu nieraz chyba próbowałeś, tak mi się coś wydaje, że jesteś starym słuchaczem, dobrym wyjadaczem.
5: No powiedz.
0: Krzysztof, uwaga, zdanie brzmi następująco, twoim zadaniem i słuchaczy reszty, tylko że oni nie wygrają pizzę, ale będą mieli satysfakcję, jak dobrze odpowiedzą. Jest opowiedzenie, czy to prawda, czy to fałsz, czy ja to wymyśliłem, czy nie. Igrzyska olimpijskie, olimpiada. Igrzyska olimpijskie. Na samym początku można było zdobyć medale nie tylko za sport, ale także, uwaga, za dzieła literackie, obrazy, rzeźby czy inne projekty. Muzyczne w tym na przykład.
5: Myślę, że to jest fałsz.
0: Myślisz, że to jest fałsz?
5: Tak.
0: Jak często wygrywasz w tym konkursie?
5: Czyli udało się?
0: Nie, nie, tak tylko pytam jeszcze na razie. No i udało ci się wygrać chociaż raz?
5: Tak, chyba ze 2-3 razy.
0: No, proszę cię bardzo. To tym razem się nie udało, Krzysztofie. Trudno w to uwierzyć. Ja też sam aż tą ciekawostkę dzisiaj wyszperałem, bo od 1912, słuchajcie, do 1948 roku faktycznie były także wręczane medale za dzieła literackie, obrazy, rzeźby czy kompozycje muzyczne. Musiały być tylko związane ze sportem, a zwycięzcy otrzymywali normalne medale olimpijskie. Takie to były czasy, warto taką ciekawostkę wiedzieć. A tobie, Krzysztofie, pięknie, serdecznie dziękuję, co oznacza, że pizza będzie do wygrania po godzinie 12. Trzymaj się, pozdrawiam. Cześć, papa. Pa.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. 11 minut, będziemy mieli godzinę 11. Teraz, proszę bardzo, wypowie się piłkarz reprezentacji Polski i przy okazji poznamy jego wiedzę o siatkówce. Proszę bardzo, proszę posłuchać, pan Puchacz.
1: Pytanie o siatkarzy, o to, czy była okazja wczoraj wieczorkiem w hotelu, już kiedy przylecieliście tu do Sztokholmu, obejrzeć finał Mistrzostw Europy.
2: Tak jest. Siatkarze wygrali, gratulacje, oglądaliśmy, także weźmiemy przykład, mam nadzieję, jutro i też wygramy mecz, także no super. No ja nie mogę się wypowiedzieć za bardzo o tym sporcie, bo nie ukrywam, że nie oglądam i nie wiem, o co w tym chodzi, oprócz tego, że trzeba przebijać na drugą stronę. No ale super, no zdobyli tytuł i gratulacje.
0: Przebijać na drugą stronę, mniej więcej. Tak, to bardzo się posypały komentarze po tej wypowiedzi na temat tego pana. Niektórzy mówią, że bardzo przepraszam, ale nie wiem, czy wy wiecie, na czym polega piłka nożna, bo widzisz, trzeba umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Wam się jakoś tego nie udaje robić, więc może warto się zainteresować. A siatkarzom gratulujemy oczywiście.

0: Trwa ustalanie nowego terminu wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie. Drony pilnują kierowców na przejazdach. Zakończyła się papieska wizyta we Francji. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Wszystkie informacje zostały przekazane, będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
0: Powodem odwołania zaplanowanego na 23 września spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są drony. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub próby ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
2: Za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
0: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Drodzy przyjaciele, idźmy nadal razem zjednoczeni w świętej Matce Kościele, powiedział Leon XIV na zakończenie mszy świętej sprawowanej w katedrze w Metz. W homilii papież raz jeszcze zaapelował o pielęgnowanie fundamentalnej wartości narodów europejskich, m.in. troski o niezbywalną godność i wolność każdego człowieka, gościnności i szacunku wobec rodzin.
4: Tutaj w Metz warto przypomnieć, że właśnie na tych wartościach przez stulecia budowała się Europa, jaką znamy dzisiaj, wraz z jej dziedzictwem duchowym i moralnym, jeszcze zanim ukształtowało się jej dziedzictwo gospodarcze i polityczne. Jak z wielkim wzruszeniem przypomniał święty Jan Paweł II, Europa zapuszcza swe korzenie w życiu i dziele mężczyzn i kobiet, którzy żyli Ewangelią, głosili ją i przekazywali jej naukę.
0: Msza święta w katedrze świętego Szczepana, w której uczestniczyło 35 tysięcy osób, zakończyła czterodniową podróż apostolską Leona XIV do Francji.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Każdy rok
6: rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
0: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
6: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
0: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
6: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
0: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
6: Więcej informacji na simwrocław.pl.
5: Reklama.
8: 6 minut po godzinie 11, wtorek, 29 dzień września, 16 stopni, w tej chwili nawet 17 gdzieniegdzie na termometrach i to jest tylko początek tego, co dziś zaoferuje nam pogoda, bo nawet 24 mają być po południu, za to zero chmur na niebie i delikatny wiatr, który wieje maksymalnie 16 km na godzinę, idealne warunki na długie spacery. Poranki jednak pamiętajmy, już bardzo chłodne, temperatura dziś rano to 7 stopni, jutro ma być ich 9, pojawią się chmury, ale spokojnie, na razie deszczu na horyzoncie nie widać, a termometry do końca tego tygodnia będą pokazywać raczej powyżej 20 stopni.

17 minut po godzinie 11, troszkę o kawie jeszcze ciekawostek, bo dzisiaj Światowy Dzień Kawy. Skąd kawa wzięła się w Polsce? Proszę bardzo, chcecie odpowiedzi? No to nadstawcie ucha. 1683 rok to właśnie wtedy trafiła do Polski za sprawą Jana III Sobieskiego, który przywiózł ją sobie jako zdobycz po bitwie pod Wiedniem. Teraz już będziemy wiedzieli. Bitwa pod Wiedniem, dzięki temu mamy pyszną kawę. Słowo kawa ogólnie wzięło się od starego słowa arabskiego, tu będę teraz, uwaga, kaleczył tenże piękny język pewnie, gachwach, o. I oznaczało mniej więcej usuwający zmęczenie. Więc jak ktoś jest trochę zmęczony, to niech sobie gawgacha strzeli.

0: autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozy i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears w Radiu Rodzina, 34 minuty po godzinie 11. Żyjemy w takich czasach, że wszystko jest na sprzedaż. Pewna brytyjska influencerka, która również sprzedaje, można powiedzieć, swoje życie prywatne w internecie, wpadła na całkiem, nie wiem, czy to powiedzieć, dobry pomysł, dziwny pomysł, nietypowy pomysł. Otóż urodził jej się syn i stwierdziła, że a niech, że ktoś sobie wylicytuje imię dla swojego syna. No i co się okazało? Licytacja przyciągnęła mnóstwo osób, w tym jedno kasyno i okazało się, że 1 200 000 dolarów zostało wylicytowane za imię Bad Bolt, pochodzące właśnie od nazwy internetowego kasyna. 27-latka, czyli mama, zainkasowała pieniążki i szybciutko poszła do Urzędu Stanu Cywilnego rejestrować potomka. Mimo takiej krytyki, no nie ukrywa, że jednak jest podekscytowana, bo 1 200 000 dolarów to piechotą 200 tysięcy nie chodzi. No i teraz pytanie do was. Czy byście się zdecydowali wylicytować imię dla swojego dziecka, gdyby się okazało, że będzie to reklama jakiegoś sklepu, czy jakiejś firmy, czy jakiejś usługi? No ale pieniądze można przecież przeznaczyć później na terapię dla malucha.

I rozpoczynamy intencje w Radiu Rodzina. Przypomnę, można wysyłać je na numer 7148, zaczynając SMS-a od słowa intencje, albo też już teraz bezpośrednio zadzwonić na naszą antenę i złożyć je samemu pod numer dzwoniąc 71 322 20 22.

0: I telefon z intencjami. Witamy serdecznie, można składać.
1: Cześć Boże, ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych, za tych, którzy się chorymi opiekują, aby Matka Boska dała im siłę, miłość do tych ludzi i cierpliwość. Za tych, co pobłądzili w swoim życiu, by się wrócili do Pana Boga, by umieli uszanować swoje domy, swoje rodziny. Za wszystkich, których potrzeba tej modlitwy, módlmy się proszę. Za wszystkich, którzy naprawdę tej modlitwy potrzebują. I dziękuję Wam, cała Radio Rodzina, że jesteście. Bądźcie zawsze z nami, bo bardzo Was słuchamy i bardzo chcemy być z Wami. Szczęść Wam Boże i niech Matka Boska wszystkim błogosławi. Z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy. Dziękujemy również za ciepłe słowa. Pozdrawiamy serdecznie.

0: I mamy kolejny telefon z intencją. Witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę za wszystkich dzisiejszych solenizantów, wszystkich Michałów, panie o imieniu Michalina, wszystkich Gabrielów i Gabryś oraz dla wszystkich Rafałów, a także za Karolinę z okazji jej dzisiejszych urodzin. O Boże błogosławieństwo dla nich wszystkich, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia i opiekę Matki Najświętszej i wszystkie potrzebne łaski. Z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy.

0: Zbliża się godzina 12, zatem kończymy intencje i zapraszamy serdecznie na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Kolejne alarmy, potrzebne nowe syreny na Lubelszczyźnie. Trener Jan Urban nie traci nadziei po porażce ze Szwecją. Jesień może być ciepła, a sugeruje to zachowanie ptaków. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. W związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
1: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
0: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 takich urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rząd zajmuje się budżetem na 2027 rok. Premier zapowiedział obniżkę podatków. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% stawki PIT.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Do przerwy było nieźle. Po końcowym gwizdku pozostało rozczarowanie. Polska przegrała w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją 1-3.
3: Kibice stadion Solnie opuszczali sfrustrowani.
4: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
5: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
6: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
3: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
7: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzelono.
3: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
8: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
0: A relację przygotował Michał Waszkiewicz. W piątek w Warszawie nasi grają z Rumunią. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają, tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów.
9: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian. A mamy
10: one już odleciały.
9: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
10: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
9: później,
10: że odlecą.
9: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
0: Jak dodał ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, to m.in. szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
11: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 19 stopni ciepło, słonecznie, a będzie jeszcze cieplej. 24 stopnie w stolicy Dolnego Śląska i to jest najcieplejsza temperatura, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień na Dolnym Śląsku. Tyle samo będzie w Wołowie i w Legnicy. Dzisiaj również nie popada. Jutro podobnie, choć więcej pochmurnych momentów w ciągu dnia. Jesień pokazuje swoje piękne, złote oblicze.
12: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Był on jednym z najbardziej niezwykłych katolickich kaznodziejów XX wieku. Kapłan, biskup, intelektualista, mistrz słowa, a zarazem człowiek, który z rozmachem nieznanym wcześniej Kościołowi wykorzystał radio i telewizję do głoszenia Ewangelii. Nie bez powodu nazwano go mikrofonem Boga. Jego audycje i programy gromadziły miliony Amerykanów. Znał prezydentów, gwiazdy kina i estrady. Obracał się w świecie wielkiej polityki i mediów. A mimo to nigdy nie próbował dopasowywać wiary do ducha epoki. Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
11: Dzień dobry wszystkim, przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się we wtorek. Jest 29 dzień września. Zaglądam do kalendarza dni świąt nietypowych. Dzisiaj dzień kawy. Dobrze sięgnąć w takim razie po drugą filiżankę, myślę już na pewno, a u niektórych może nawet trzecią tego czarnego czy tam brązowego złota, jak niektórzy właśnie nazywają pięknie kawą. Na naszej antenie teraz mrozu.

A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się snami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej, uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią, ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika, raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

0: Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym, nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.
1: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się

0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych

0: Powoli zbliża się godzina 13, a o 13.10 na antenie Radio Rodzina audycja Dziś w Kościele. Dzisiaj porozmawiamy o nowościach wydawniczych wydawnictwa TUM. Magdalena Orańska opowie o książkowych nowościach i pozycjach idealnych na jesienne wieczory, a rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Syreny alarmowe, których mieszkańcy nie słyszą. Pozew przeciwko twórcom serialu Ołowiane dzieci. O kondycji duchowej Polski rozmawiają dziś dziennikarze mediów katolickich. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły m.in. wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
1: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
0: Mówiła pani Agnieszka. O zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano, a należało, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
2: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
0: Kluczowe jest to, by wiedzieć, gdzie się schowamy. Wnuk lekarki profesor Bożeny Hager-Małeckiej złożył w gliwickim sądzie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko platformie Netflix. Zarzuca twórcom serialu Ołowiane dzieci zniekształcenie prawdy historycznej na temat jego nieżyjącej od ponad 10 lat babci. Mężczyzna domaga się opublikowania stosownego oświadczenia i wpłaty 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny.
3: Ta prawda została w dużym stopniu właściwie diametralnie zniekształcona przez popkulturę, masową kulturę w wykonaniu giganta, korporacji Netflixa, który jakby całkowicie zmienił i w krzywym zwierciadle opowiedział historię o Ołowianych dzieciach.
0: Według przedstawicieli Netflixa roszczenia są bezzasadne, a lekarka występująca w serialu to postać fikcyjna, która nie była wzorowana na profesor Hager-Małeckiej. Dziennikarze mediów katolickich zrzeszonych w Instytucie Gość Media podjęli refleksję o kondycji Polski. Spotkanie odbywa się w siedzibie Instytutu w Katowicach. Ksiądz Marek Gancarczyk, szef Instytutu i redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, przybliża temat spotkania.
4: Kondycja duchowa Polski z tym takim mocnym naciskiem na duchowa, nie gospodarcza, nie polityczna, chociaż to są też bardzo istotne wymiary, ale ostatecznie zawsze ten najważniejszy jest duchowy, bo te wszystkie inne wymiary demograficzne, gospodarcze, polityczne, one są zależne w bardzo dużym stopniu od tego, od kondycji duchowej, religijnej, ostatecznie katolickiej.
0: Gośćmi spotkania są m.in. arcybiskup Andrzej Przybylski, ksiądz profesor Jerzy Szymik, redaktor Tomasz Rowiński oraz redaktor Ewa Czaczkowska.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codziennie picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytanych, cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. Najwięcej z nas pije sporadycznie, ponad 44,5%, a całkowitymi abstynentami jest 35%. Przybywająca liczba osób, które w ogóle nie piją alkoholu, jak zauważa Puls Biznesu, który przytacza dane Eurostatu, może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych.
6: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 19 stopni ciepło, słonecznie, a będzie jeszcze cieplej. 24 stopnie w stolicy Dolnego Śląska i to jest najcieplejsza temperatura. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień na Dolnym Śląsku, tyle samo będzie w Wołowie i w Legnicy. Dzisiaj również nie popada. Jutro podobnie, choć więcej pochmurnych momentów w ciągu dnia. Jesień pokazuje swoje piękne, złote oblicze.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.

0: Dziś w kościele.
1: Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM jest dziś moim i Państwa gościem. Witam Cię, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Od kilku dni mamy jesień. No i chciałam, jaki to sezon z punktu widzenia wydawnictwa? Czy na jesień dzieje się więcej niż na przykład w lecie czy na wiosnę?
2: Muszę przyznać, że tak. Jednak zawsze gdzieś tam latem jest chyba we wszystkich przestrzeniach jakiś taki lekki przestój tutaj, okresy urlopów, coś tam, ale też okres właśnie przygotowywania się, zwłaszcza u nas na jesień, bo jednak wtedy, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem, staramy się wydać pozycję na całym rynku wydawniczym. Także my nad jakimiś rzeczami pracowaliśmy, a w wakacje no to pojawiła się jedna, dwie książki pojedyncze.
1: Opowiedzmy najpierw o tych letnich nowościach, a za chwileczkę przejdziemy do tego, co planujecie na jesień.
2: Tak, letnich trochę astronomicznie, bo tak czysto latem to pojawił się kalendarz Archidiecezji Wrocławskiej na rok 2027. To jest takie książkowe wydanie w formacie A5, które wydajemy już od, no, dobrze ponad dekadę. Tam na każdy dzień przypada jedna kartka, na niedzielę dwie kartki. Mamy miejsce godzinowe, cytat z Pisma Świętego, informacje, co przypada w kalendarzu liturgicznym, ale też co się dzieje w diecezji. To jest taka standardowa pozycja, standardowy kalendarz, który zawsze szykujemy, ale też już we wrześniu pojawiły się dwie kolejne książki. Jedną z nich są Drogi Krzyżowe Życia, przygotowane przez biskupa Jacka Kicińskiego. Zależało mu na tym, aby pokazały się w święto podwyższenia Krzyża Świętego i udało nam się to osiągnąć. Natomiast no, jest troszeczkę książka po sezonie, więc mam nadzieję, że opowiemy więcej słuchaczom radia o niej w Wielkim Poście tak naprawdę. Natomiast jest dostępne 5 tekstów dróg krzyżowych dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych i droga krzyżowa ogólnie dla Kościoła. No i kolejną pozycją, która właśnie trafiła pierwszy egzemplarz do sprzedaży, jest papierowe wydanie dokumentu końcowego drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej. Zakładam, że słuchacze słyszeli trochę więcej o tym dokumencie w maju, kiedy wypadało zakończenie synodu, natomiast jego tekst dostępny był w PDF-ie na stronie archidiecezji. Ukazał się także w ostatnich dniach we wrocławskich wiadomościach kościelnych, które zresztą także my przygotowujemy wydawniczo, ale teraz jest dostępne w formacie A5 w książce w miękkiej oprawie. No to będzie bardziej poręczna wersja, jeśli ktoś chce pracować z dokumentem swojej parafii, czy po prostu się z tym zapoznać. To ma 136 stron, z tego co pamiętam. Na końcu jest indeks z hasłami, tam jakieś drobne aktualizacje haseł dokonaliśmy. Jest na okładce wydrukowana też tekst modlitwy za synod i taki schemat rozeznawania wspólnotowego metodą rozmowy w Duchu Świętym. Myślę, że o samym tekście dokumentu tutaj nie trzeba już wiele dodawać nowego, natomiast jest to, tak jak padają słowa we wstępie, jest to pewnego rodzaju dokument wyznaczający kierunek dla Kościoła Archidiecezji Wrocławskiej i jak stwierdza ksiądz arcybiskup w liście, który wprowadza do tej publikacji, to jest nasze wspólne dzieło i jak wierzymy i jak prosiliśmy w modlitwie za synod, jest to Boże dzieło w nas. To jest owoc naszego słuchania Słowa Bożego i wspólnotowego rozeznawania w parafiach, w dekanatach oraz diecezji. Ale no, najważniejsze jest, aby faktycznie gdzieś to w życie wprowadzać, więc mam nadzieję, że będzie to jakieś narzędzie, które ułatwi tą pracę, niekoniecznie właśnie przy korzystaniu z ekranu komputera czy z jakiegoś wydruku z drukarki.
1: I to są nowości, które już ukazały się drukiem, ale wiem, że planujecie też coś jeszcze na jesień, może nie taką wczesną, ale na tą drugą część.
2: Tak, tak. W tym momencie gdzieś tam pracują intensywne prace nad kalendarzem liturgicznym na przykład, bo w zeszłym roku w związku z pewnymi zmianami zespołów i problemami technicznymi mieliśmy opóźnienie. W tym roku zakładamy, że to standardowo będzie dostępne w połowie listopada, ale też planujemy dwie nowości takie dla bardziej typowego, przeciętnego czytelnika, nie tylko dla osób duchownych czy zakrystianów, więc planujemy rozważania dotyczące fragmentów Ewangelii. Planujemy też pewien przewodnik, ale to będą gdzieś publikacje, które pewnie będą dostępne w listopadzie, na początku grudnia.
1: To już też tak podświąteczne prezenty, rozumiem?
2: Tak,
1: to szykujecie?
2: Tak jak mówię, to jednak jest dobra okazja, jak są czasem właśnie badania czytelnictwa w Polsce, to widać, że dużo książek jest jednak przekazywanych jako prezenty i dotyczy to również książki religijnej. Mam nadzieję, że są to pozycje na tyle ciekawe, że chętnie każdy kupiłby je też sobie, ale jeśli nie, to właśnie polecamy na prezent dla kogoś bliskiego.
1: Jeżeli mowa o tych świątecznych prezentach, to jest jeszcze jedna pozycja wydana przez właśnie wydawnictwo TUM, która i od święta, ale też i myślę, że przyda się na takie jesienne wieczory, by całą rodziną zasiąść do wspólnej lektury. Pamiętnik pluszowego mnicha.
2: Tak, z pamiętnika pluszowego mnicha to zbiór kilkudziesięciu krótkich dosyć opowiadań. Już parę razy tutaj mieliśmy okazję opowiadać o nich na falach radiowych. Są to przygody mnicha Gienka i Szopa Pracza Fryderyka, które napisał ksiądz Piotr Narkiewicz. Wydaliśmy to faktycznie w zeszłym roku, też jesienią, ale muszę przyznać, że mam bardzo pozytywny gdzieś tam odzew, gdzieś tutaj od znajomych, znajomych i tak dalej, że ta książka się podoba. Myślę, że warto o niej wspomnieć też teraz we wrześniu, również dlatego, że może być jakąś pomocą, na przykład jeśli mamy w rodzinie dziecko, które się szykuje na przykład do pierwszej komunii, bo te opowiadania, one nawiązują albo do fragmentów Pisma Świętego, ale też na przykład do części roku liturgicznego. Mamy też konkretne opowiadania, które nawiązują do grzechów głównych, czy poruszają kwestie sumienia. Mamy opowiadanie nawiązujące do kolejnych przykazań, więc jest to zbiór fajnych historii, które przyjemnie się czyta. Jak dałam swojej kuzynce 10-letniej, to była zachwycona, zniknęło dziecko na kilka godzin, ale też są to opowiadania z wartościami i z morałem, więc myślę, że warto, czy to właśnie po prostu dla swojego dziecka, czy może jakiś prezent w kolejnych miesiącach, warto to mieć na uwadze.
1: A jeżeli chodzi o pozycję wydawnictwa TUM, którą byś poleciła szczególnie na jesień?
2: Myślę, że to bardzo zależy od osoby, która będzie po książkę sięgała, bo będzie osoba, której może warto polecić biblijne romanse, które wydaliśmy parę lat temu na podstawie audycji radiowych, które tutaj były do słuchania. Osoby, które bardziej lubią historię, może sięgną po dziennik siostry, która była zakrystianką w katedrze w trakcie II wojny światowej i potem, czyli Kwiaty pośród bomb. Może ktoś planuje jakieś podróże. No akurat nasze przewodniki biblijne dotyczą Izraela, Jordanii, Liban chyba nie jest w tym momencie dostępny w sprzedaży. Mamy nadzieję, że wróci za parę miesięcy, czy Egiptu, więc jest to coś, jeśli planujemy jakąś podróż. No Izrael tutaj różnie bywa z tym bezpieczeństwem, więc czasem może być to podróż wirtualna. Może ktoś jednak jesienią chce pozwiedzać własne miasto, zwłaszcza tutaj myślę o Wrocławianach, bo wydaliśmy przewodnik po katedrze. Tej różnorodności jest dużo, ja oczywiście też nie wspominam o wielu, wielu innych pozycjach, ale myślę, że warto poszperać. A jeśli ktoś chciałby trochę zerknąć na swoją formację i interesują go takie bardziej, powiedzmy, aktualne sprawy społeczne, no to warto sięgnąć po encyklikę Magnifica Humanitas, która pojawiła się parę miesięcy temu. Tam mamy takie bardzo dobrze streszczone zasady katolickiej nauki społecznej, no ale mamy poruszone kwestie ludzkości w czasach sztucznej inteligencji, więc jeśli ktoś szukałby ambitniejszej lektury, to może skierowałabym w tę stronę.
1: Tak więc wiele pozycji jest, z których możemy wybierać. Ja przypomnę, Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM była dziś naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i życzę miłego słuchania i czytania.
0: Dziś w Kościele.

Jestem rzeką Micro Music, Bela Komoszyńska-Bowska i Marcelina na antenie Radia Rodzina. 33 minuty po godzinie 13. O godzinie 14.10 na antenie Radia Rodzina audycja Dolny Śląsk z bliska. Poprowadzi ją Patrycja Jęczmionka, a jej gościem będzie Damian Mrożek, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Porozmawiają m.in. o święcie Województwa Dolnośląskiego oraz targach turystycznych w Paryżu. Święto Województwa Dolnośląskiego zostało ustanowione w 2009 roku, a jego data wiąże się ze wspomnieniem patronki regionu, świętej Jadwigi Śląskiej, obchodzonym 16 października, czyli już wkrótce. Święta Jadwiga uznawana jest również za opiekunkę całej Polski i historycznego Śląska, a także małżeństw i rodzin. To właśnie jej Dolny Śląsk zawdzięcza m.in. klasztor Cysterek w Trzebnicy, Szpital Świętego Ducha we Wrocławiu, Szpital dla Trędowatych w Środzie Śląskiej czy kilkanaście kościołów parafialnych. Na audycję zapraszam już teraz o godzinie 14.10 na antenie Radia Rodzina Dolny Śląsk z bliska. A teraz na naszej antenie nowość Terence Trent D'Arby i Sign Your Name.

A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

0: Przedsiębiorstwo górnicze Silesia domaga się od państwa 5 miliardów złotych odszkodowania. Rząd chce wprowadzić zmiany podatkowe od przyszłego roku. Na pokładzie samolotu z Francji do Rzymu papież odpowiadał na pytania o sztuczną inteligencję. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zarząd przedsiębiorstwa górniczego Silesian złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Domaga się ponad 5 miliardów złotych odszkodowania za straty. Miał je spowodować interwencyjny import węgla. O tym poinformowała spółka Bumech, która jest właścicielem kopalni. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: Przypomnijmy, decyzję o interwencyjnym imporcie węgla podjął w 2022 roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Zlecono to dwóm spółkom Skarbu Państwa, PGE Paliwa i Węglokoksowi. Celem było zabezpieczenie odpowiednich zapasów w związku z kryzysem energetycznym, jaki wywołała agresja Rosji na Ukrainę. Spółka Bumech oceniła, że decyzja o interwencyjnym imporcie węgla przy jednoczesnym zapewnieniu dwóm państwowym spółkom gwarancji finansowych pokrycia pełnych kosztów oraz priorytetu logistycznego w portach i na kolei doprowadziła do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce. Szkodę rzeczywistą oraz szacunkową utratę korzyści wyliczyła na ponad 5 miliardów złotych.
0: Zarząd spółki PGE Silesia podjął w czerwcu próbę ugody ze Skarbem Państwa. W związku z jej brakiem złożył pozew cywilny do Sądu Okręgowego w Warszawie. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu.
2: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
0: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy jestem w trybie paniki, nie, nie jestem, śpię spokojnie. Uważam jednak, że obawy zgłaszane przez wielu ekspertów, specjalistów od AI należy traktować poważnie, wyznał Leon XIV podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu z Francji do Watykanu w odpowiedzi na pytanie dotyczące cyberataków przeprowadzonych przez zbuntowane systemy sztucznej inteligencji. Uważam, że to problem, co do którego musimy usiąść i o nim rozmawiać. Nie możemy zamykać na to oczu. Musimy nadal zapraszać przywódców politycznych, liderów AI, organizacje społeczne, stowarzyszenia, aby wspólnie przyglądać się temu, co już się dzieje i temu, co może wydarzyć się w przyszłości, podkreślił Ojciec Święty.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
4: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
0: Eksperci przypominają, należy dbać o odporność, m.in. wysypiając się. Ważna jest też higiena rąk i wietrzenie pomieszczeń.
5: Sprawdzamy prognozę pogody. Jesień pokazała swoje piękne oblicze. To złota jesień, iście. Na Dolnym Śląsku ciepło, słonecznie i właśnie ta złota, złota, piękna polska jesień. 24 stopnie w dniu dzisiejszym, tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Aktualnie mamy tutaj 21 stopni, temperatura rośnie, słońce nas rozpieszcza. Można śmiało zrzucić te wszystkie warstwy, które ubieraliśmy na siebie jeszcze kilka dni temu. Wieje delikatny, orzeźwiający wiatr.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Arcybiskup Sheen o prawdach wiary mówił prosto i obrazowo, łącząc je z zagadnieniami z zakresu psychologii i psychiatrii, filozofii i nauk społecznych. Śledził bieżące wydarzenia. Wielki kryzys, II wojna światowa, zimna wojna, żelazna kurtyna i niezwykle umiejętnie komentował rzeczywistość w świetle Ewangelii. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 14, a przy mikrofonie Judyta Exner. Słuchacie Radia Rodzina. Nadajemy dla Was prosto z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Już za chwilę na naszej antenie audycja Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Zapraszam gorąco. Słońce nas dzisiaj rozpieszcza. Za oknem jest po prostu przepięknie, a przed nami moc ciekawych rozmów na antenie Radia Rodzina. Jeśli możecie zabrać nas ze sobą do kieszeni i iść na spacer, to bardzo o to prosimy.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Damian Mrozek, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w audycji Dolny Śląsk bliska. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: A przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka. Przed nami, panie radny, święto województwa dolnośląskiego, które zostało ustanowione w roku 2009. Przypomina pan sobie te początki?
2: Ja wtedy byłem w Radzie Miejskiej, więc troszkę byłem bardziej przy świętym Janie niż przy świętej Jadwidze. Święto województwa obchodzimy co roku w październiku właśnie ze względu na naszą patronkę województwa, świętą Jadwigę. Mhm. W tym roku w Wałbrzychu sesja uroczysta 17 października. Staramy się trochę wyjść z Wrocławia. Tutaj mamy sesje stacjonarne.
1: W ubiegłym roku była w Legnicy, tak?
2: Z tego dobrze pamiętam. W Legnicy, w tym roku na Zamku Książ, ta pierwsza część uroczysta. Też trochę nieprzypadkowo, bo Wałbrzych w tym roku obchodzi 600-lecie nadania praw miejskich, więc też wyjątkowy rok dla Wałbrzycha. Mamy jednego patrona 2026 roku, Konstantego Skirmunta, który sejmik przyjął na ten rok. On też jest pochowany w Wałbrzychu, to jest minister spraw zagranicznych II RP, więc tak nam się ten Wałbrzych ładnie zgrał w tym roku. I w tym roku właśnie będzie sesja uroczysta w Wałbrzychu.
1: Dlaczego święta Jadwiga? Bo to święto, jak pan powiedział, łączy się ze wspomnieniem patronki regionu 16 października corocznie. Często tłumy udają się do Trzebnicy, gdzie znajduje się świętej grób. W tym roku obchodzimy 17 dzień po pielgrzymce, ale także w takim duchu religijnym. Dlaczego ta święta?
2: Święta Jadwiga zostawiła nam duże dziedzictwo. No była wyjątkową osobą, zainwestowała, można powiedzieć tak dzisiejszymi słowami, w serce naszego regionu, ale zainwestowała poprzez dzieła miłosierdzia. Była fundatorką wielu budynków, no między innymi klasztoru, cysterek pierwszego na ziemiach polskich w Trzebnicy, szpitala Świętego Ducha we Wrocławiu, otwierała szpitale, fundowała je.
1: Szpital w Środzie Śląskiej dla
2: tak,
1: trędowatych
2: dla
1: także,
2: dla trędowatych,
1: nie?
2: I chyba w Trzebnicy też był dla trędowatych. Także i te dziedzictwo takie materialne i te niematerialne, bo była wyjątkową osobą, wspomagała i ofiary powodzi, chorych, potrzebujących, broniła chłopów przed magnaterią, często miastą, magnaterią różne. W związku z tym zatargi pokazała nam swoim życiem właśnie tą dobroć, tą dobroczynność. Przecież to do niej i nawet królowie polscy, co dzisiaj już nie zawsze pamiętamy, pielgrzymowali. Przecież był Władysław Okietek u jej grobu, była choćby żona króla Stanisława Leszczyńskiego, tam też przy urodziła Marię, późniejszą żonę króla Francji Ludwika XV. Także święta Jadwiga jest naszą i patronką Dolnego Śląska, i patronką archidiecezji wrocławskiej, patronką ziemi trzebnickiej, rodzin, bo przecież miała siedmioro dzieci i małżeństw, także wiele jej zawdzięczamy.
1: Jej postawa jest wciąż aktualna? Możemy czerpać z niej wzory do naśladowania?
2: No jak najbardziej. Choćby dlatego niedawno, przecież kilka lat temu, też została honorową obywatelką Dolnego Śląska. Też w sposób szczególny przypomnieliśmy jej sylwetkę i to wszystko, co zrobiła dla naszego regionu. Jest partnerką też pojednania polsko-niemieckiego.
1: Jan Paweł II tą postać także wyniósł do świętości.
2: No, Jan Paweł II został wybrany na stolicę Piotrową.
1: Stąd sobie wybrał, tak.
2: Świętej Jadwigi Śląskiej, co nawet przypomniał podczas jednej z pielgrzymek, że jest to patronka jego wyboru.
1: A dla pana, kim jest dzisiaj święta Jadwiga, jeśli mogę zapytać, jeżeli chciałby się pan takim osobistym doświadczeniem?
2: No, żywot świętej Jadwigi pokazuje, że nawet osoby bogate, urodzone dobrze, zwłaszcza w tamtych czasach, urodzone dobrze w jakichś bogatych domach, potrafią jednak te życie swoje przeżyć w inny sposób niż tylko poprzez rozdawnictwo pieniędzy, takie przehultanie tych pieniędzy, ale także potrafią wspomagać biednych i pokazać swoim życiem. No przecież Jadwiga Śląska no nie tylko te pieniądze, jakby powiedzieć, rozdawała, ale samym swoim żywotem pokazała, jak należy żyć, że należy żyć skromnie. No i dzięki temu o niej pamiętamy.
1: No i 17 października spotykamy się na Wałbrzyskim Rynku od godziny 12 do 19. Będzie można znaleźć to, co w regionie najciekawsze. Pomysły na podróże, jak czytamy, atrakcje dla rodzin, miejsca z historią, gry terenowe, warsztaty, konkursy regionalne, smaki lokalnych artystów. Wiele przygotowało województwo.
2: Wiele przygotowało województwo. Będzie przy tym festynie także namiot Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tam będą mieli dyżury nasi radni. Będzie można porozmawiać z radnymi. Stoisk będzie sporo, bo około 50, i to będą stoiska naszych atrakcji turystycznych, bo i Twierdza Srebrna Góra, Zamek Czocha, Muzeum Pana Tadeusza z Wrocławia, wiele, wiele innych, ale także staramy się te mniejsze muzea wypromować, jak Muzeum Sentymentów w Kowarach, czy Muzeum Domu Polskiego z Ziembic, aby też mieszkańcy mogli się zapoznać jeszcze z tymi, można powiedzieć, mniej znanymi ofertami turystycznymi, zwłaszcza, że teraz już sezon letni powoli mija, jest wielu przygotowało nowe oferty. Będą też oferty uzdrowisk, słuchaj, wszystkie uzdrowiska się będą wystawiać właśnie na rynku w Wałbrzychu, będą gminy, będą powiaty, będzie oczywiście powiat trzebnicki związany ze świętą Jadwigą, będą świeże jabłka z Trzebnicy, bo teraz, jak wiemy, jest sezon na zbiory jabłek. O 19 będzie koncert, to jest ta druga część właśnie na rynku w Wałbrzychu od godziny 12 do 19, jak pani redaktor powiedziała. Wcześniej jeszcze sesja uroczysta na Zamku Książ w Wałbrzychu. Tam, jak co roku, przyznamy tytuły civi honorario, czyli tytuły honorowych obywateli Dolnego Śląska. Jutro mamy sesję, będziemy nad tymi kandydatorami głosować, dlatego jeszcze nie chcę w tym momencie ich mówić, bo jeszcze nie wszystko...
1: Ja już myślałam, że pan radny zdradzi, kogo ewentualnie uhonorujemy, wyróżnimy w tym roku.
2: Będzie to jutro na sesji. Jest to jeden z punktów, tak zazwyczaj.
1: Wszystkie nagrody, wszystkie wyróżnienia, także Silesia i zasłużone dla województwa dolnośląskiego? Bo i tak, tych nagród jest kilka.
2: Wszystkie będą wręczone. Silesia...
1: Tytułów jest kilka, tak.
2: Nagrody Silesia kulturalne będą wręczone dwóm instytucjom, między innymi Filharmonii Sudeckiej z Wałbrzycha.
1: To już możemy powiedzieć, tak?
2: To już możemy powiedzieć. Zresztą będą oprawę muzyczną też zapewniać na sesji, że tak się wyrażę, na sesji uroczystej. Będą też przyznane odznaki zasłużone dla województwa dolnośląskiego. Tutaj też mogę trochę więcej powiedzieć, bo one już zostały wcześniej też przyznane. No między innymi ułani otrzymają Stowarzyszenie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, które widzimy podczas różnych uroczystości na Dolnym Śląsku. Oni często są na koniach, pięknie się prezentują. To nie jest takie proste przyjechać z koniem na uroczystość, bo jest to kilka dni przygotowań, dlatego chcieliśmy ich w ten sposób wyróżnić. Odznakę także otrzyma prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan profesor Stanisław Ułaszewski, zresztą wcześniej znany mikrobiolog. Też staramy się tutaj upamiętnić 45. rocznicę prowadzenia stanu wojennego, która przypadnie w grudniu, jeden z działaczy opozycji. Także taką odznakę w sposób symboliczny otrzyma pan Waldemar Złoteńki. Także tych odznak będzie kilka wręczonych właśnie z okazji sesji uroczystej.
1: Coś czuję, że tą osobą civi honoraria będzie jakieś wow, będzie ktoś spod znaku wow, wyjątkowa postać. To może nie zdradzimy jeszcze kto, ale możemy powiedzieć, kto w poprzednich latach otrzymywał taki honorowy tytuł.
2: W poprzednich latach wiele osób otrzymało zasłużonych dla naszego regionu. Różnie to bywało, bo zazwyczaj otrzymała jedna, dwie osoby. Otrzymał między innymi pan Krzysztof Szwagrzyk, profesor Miodek, Sylwester Chęciński, reżyser znany w ostatnich latach. Otrzymywali te wyróżnienia osoby, które dostały order Orła Białego. Mieliśmy kilka osób takich na Dolnym Śląsku. W ubiegłym roku otrzymał tą nagrodę pan Stanisław Srokowski, znany we Wrocławiu pisarz. Właśnie na jego kanwie powstał film Wołyń. Myślę, że wszystkim państwu znany. To była powieść Nienawiść i właśnie ta nagroda przypada też panu Srokowskiemu. Ksiądz Orzechowski też był wśród nagrodzonych, więc troszkę były też nagrody pośmiertne, bo w 2010 roku ofiary katastrofy smoleńskiej z Dolnego Śląska, które wtedy zginęły, otrzymały civi honorario, a także ofiary wcześniej zbrodni lubińskiej. To mieliśmy takie dwa przypadki, że były pośmiertnie nadawane te wyróżnienia Sylwii Honorario, honorowy obywatel Dolnego Śląska.
1: Wydarzenie, obchody święta województwa. Warto wspomnieć, że można wybrać się pociągami Dolnego Śląska, kolei dolnośląskich i skorzystać z rabatu na bilety i odbyć taką podróż, więc zachęcamy.
2: Zachęcamy. Odpust jest chyba 4-dniowy w Trzebnicy. To już nie my organizujemy, ale będzie nasz sztandar województwa na mszy odpustowej, tej głównej w niedzielę. Ona jest o 11 w Bazylice Świętej Jadwigi Śląskiej. Więc także zachęcamy do zapoznania się, choć nie nasza oferta, ale 4 dni odpustu w Trzebnicy, pielgrzymka.
1: Myślę, że duchowe orzeźwienie dla dolnoślązaków, nie tylko.
2: Zgadza się.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Damian Mrozek, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w audycji Dolny Śląsk Bliska. Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka. Jak udały się targi turystyczne w Paryżu, panie radny? Bo jest pan członkiem Komisji Współpracy Zagranicznej.
2: Tak, w ubiegłym tygodniu w Paryżu właśnie były targi turystyczne, jedne z największych w Europie, największe we Francji, IFTM. Było tam stoisko polskie, w ramach którego wystawiały się różne firmy, ale też województwa z Polski, było świętokrzyskie, małopolskie, było dolnośląskie. Na Dolny Śląsk, choć może nie zawsze widać, ale też przyjeżdża wielu Francuzów. Francuzi są pod względem tym siódmą nacją na Dolnym Śląsku, ale pod względem już zostawiania pieniędzy są na drugim miejscu, więc jest to bardzo atrakcyjny.
1: Hojni są.
2: Więc jest to atrakcyjny turysta. No, głównie oni przyjeżdżają do Wrocławia. Mamy niedawno drugie połączenie z Paryżem, bo wcześniej było do tego lotniska, które jest poza Paryżem, no, chyba 80 kilometrów. Teraz już mamy połączenie od tego roku też z lotniskiem Orly w Paryżu. Także przyjeżdżają turyści z Francji, głównie Wrocław, ale też oni bardzo lubią zabytki UNESCO i jeżdżą też do kościoła pokoju w Świdnicy, w Jaworze, a gdzieś dalej to już zamek Książ, ewentualnie Dolina Loary, czyli te zamki już tam Kotliny Jeleniogórskiej. I także Dolny Śląsk zaprezentował swoją ofertę na tych targach turystycznych. Tam wiele krajów było z całego świata, bo to Francja ma najwięcej stref czasowych na całym świecie, jak się policzy te wszystkie ich różne zamorskie terytoria, więc targi były bardzo atrakcyjne i mogli się Francuzi zapoznać z ofertą Dolnego Śląska.
1: A co przedstawiciele Dolnego Śląska zaprezentowali? Co pokazaliśmy?
2: Zaprezentowaliśmy, to było w ramach stoiska polskiego, część była wydzielona właśnie dla Dolnego Śląska. Tam są przede wszystkim nasze atrakcje zbiorcze, naszych największych atrakcji turystycznych, bo staramy się pokazać jak najbardziej Dolny Śląsk. Były też produkty regionalne, mogli Francuzi spróbować, chociaż z Francuzami to oni mają taką kuchnię, dla nich kuchnia to jest najważniejsza na świecie i oczywiście twierdzą, że mają najlepszą na świecie, więc ciężko się tam przebić. Często z kuchnią czy z wina, sery, to raczej nie Francja, ale też zaprezentowaliśmy swoje produkty regionalne i swoją bogatą ofertę turystyczną.
1: Jak zostaliśmy przyjęci? Odebrani?
2: No, wielu Francuzów podchodziło do naszego stoiska. Były też prezentacje multimedialne, więc myślę, że ciekawie to wyszło i spodziewamy się, że to także przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego z Francji na Dolnym Śląsku właśnie dzięki tym połączeniom lotniczym. Może ten ruch się u nas zwiększyć. No, turystyka to około 7% Dolnoślązaków pracuje w branży turystycznej, zwłaszcza tutaj w górach, na Przedgórzu Sudeckim, więc jest to ważna gałąź też naszej gospodarki.
1: A w tym roku jak wypadliśmy pod względem ruchu turystycznego? Mamy już takie dane?
2: Dane tylko za zeszły rok. W tym
1: 13% z tego, co pamiętam, wzrost był.
2: Był wzrost turystów na Dolnym Śląsku, co bardzo cieszy, bo to też napędza różne nasze gałęzie gospodarki, jeżeli ci turyści zostawiają pieniądze na Dolnym Śląsku, jeżeli są zadowoleni.
1: Zwłaszcza, że sezon na Dolnym Śląsku nie kończy się na lecie.
2: Tak, zima przed nami, chociaż teraz ma być tydzień bardzo, na szczęście, słoneczny, ostatnie promienie słońca.
1: Łapmy tą energię przed zimą.
2: Więc może, nie wiem jak weekend, ale myślę, że jeszcze warto się gdzieś wybrać. Zachęcam też do właśnie zapoznania się z ofertą turystyczną na Dolnym Śląsku. Dolnośląska zima i samorząd wojewódzki też na pewno przygotuje wiele atrakcji, gdzie będzie można spędzić zimę na Dolnym Śląsku.
1: Jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uczestniczył pan w uroczystościach 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
2: Przedwczoraj obchody w kościele garnizonowym.
1: Wspominaliśmy akurat Krzysztofa Szwagrzyka, który jest honorowym obywatelem Dolnego Śląska, też uczestniczył w tych wydarzeniach, prawda?
2: Tak, Krzysztof Szwagrzyk był w piątek we Wrocławiu, był pogrzeb Alojzego Kocmana, to był, można można powiedzieć, działacz niepodległościowy II wojny światowej, aresztowany w 1941 przez Gestapo. On drukował takie ulotki w języku niemieckim dla żołnierzy Wehrmachtu. Został aresztowany przez Gestapo, torturowany, no i ostatecznie zmarł w więzieniu. Krzysztof Szachrzyk, jego zespół, zidentyfikował jego szczątki 3 lata temu i zgodnie z wolą rodziny został pochowany. Był pogrzeb uroczysty państwowy z asystą wojskową w piątek właśnie na cmentarzu Grabiszyńskim. I też wspominaliśmy właśnie przy okazji Polskiego Państwa Podziemnego, bo to 200 organizacji wchodziło w polskie państwo, struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Właśnie też Alojzego Kocmana był takim przykładem, który był w jednej z tych organizacji i został właśnie zabity 27 września 1939 rok. To właśnie generał Tokarzewski objął tą strukturę, potem przekształconą ZWZ i w Armię Krajową. Piękna kaplica mamy w kościele garnizonowym. Kto nie był, to bardzo zachęcam. Ona jest w takich szarych kolorach, jak szare szeregi, podświetlana. Bardzo dobra opinia ma, w sensie takim wizualnym. Piękna jest po prostu ta kaplica. Pamiętam jeszcze otwarcie, jest taki jeszcze film na tym najpopularniejszym portalu z filmami, że tak powiem, na YouTubie, jeszcze z otwarcia tej kaplicy. Oglądałem parę dni temu jeszcze film, notabene zrealizowany przez Radio Rodzina, 15-minutowy, więc warto, będąc w rynku, także wejść do kościoła garnizonowego i zobaczyć tą kaplicę, jeżeli ktoś jeszcze nie widział kaplicę Polskiego Państwa Podziemnego.
1: No to w kościele garnizonowym Świętej Elżbiety ostatnio elżbietanki obchodziły swój jubileusz, 125 lat od istnienia prowincji wrocławskiej. Rozmawialiśmy przed przerwą na temat wyróżnień, które otrzymują zasłużeni dla Dolnego Śląska. Siostry także otrzymały takie wyróżnienie.
2: Siostry także otrzymały tytuł zasłużony dla Dolnego Śląska, złotą odznakę, którą miałam przyjemność w sobotę wręczyć tutaj na Ostrowie Tumskim. Siostry Elżbietanki od wielu lat posługują charytatywnie, zajmują się opieką nad chorymi, nad starszymi, nad dziećmi, nad osobami potrzebującymi. Bezinteresowna pomoc ze strony sióstr i samorządu województwa w ten skromny, symboliczny sposób także uhonorował właśnie siostry, które miały 125-lecie swojej prowincji. Była piękna msza święta w katedrze, potem także koncert tutaj na Ostrowie Tumskim. Ogromne podziękowania dla sióstr, które myślę, że też tam
1: za misję, swoją posługę,
2: misję,
1: tak.
2: Misję piękną kontynuują, co prawda elżbietanki, ale myślę, że o świętej Jadwidze też dobrze myślą.
1: Czy Dolnoślązacy chętnie podpisują się pod projektem ustawy wprowadzającej zakaz propagowania banderyzmu w Polsce?
2: Tak, trwa zbiórka podpisów pod zmianami ustawy. To jest ustawa związana z Instytutem Pamięci Narodowej. Pojawiło się właśnie wiele głosów, że jest taka potrzeba, aby nie tylko komunizm i faszyzm, ale także banderyzm był u nas w Polsce karalny. Dolnoślązacy bardzo się chętnie podpisują, bez względu, można powiedzieć, na opcje polityczne. Wiele osób na Dolnym Śląsku też pochodzi z Wołynia i miało rodziny na Wołyniu, wie, co tam się wydarzyło. To przecież u nas na Dolnym Śląsku działa Stowarzyszenie Ogólnopolskie Upamiętniania właśnie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Niedawno prezes został aresztowany. Zresztą tak. Nagle było słynne. Co roku tutaj mamy uroczystości też upamiętnienia rzezi wołyńskiej. Także świadomość dolnoślązaków jest duża i taka zbiórka trwa i chętnie się podpisują.
1: O 15 rozpoczyna pan dzisiaj komisję. Coś szczególnego się wydarzy w Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji, Sportu, Komisji Kultury, Nauki i Edukacji czy w Komisji Współpracy Zagranicznej, do których pan przynależy?
2: No dzisiaj przede wszystkim zmiany budżetowe, bo często po wakacjach tych zmian budżetowych
1: jest sporo.
2: Jako takich szczególnych zmian w budżecie to nie ma, bo dopiero budżet, głosowanie nad budżetem to nas czeka, więc myślę, że nie ma aż takich mocnych punktów. Z jednym regionem chcemy nawiązać współpracę, jeżeli chodzi o komisję współpracy zagranicznej, ale to jeszcze też trochę za wcześnie o tym mówić, więc sesja jutro przed nami, myślę, że będzie bardzo długa, bo to po przerwie wakacyjnej. No i działamy.
1: Wiele spraw do rozwiązania. A nad jakimś konkretnie projektem pan teraz pracuje?
2: Myślę, że z takich ciekawszych rzeczy, o których na szybko myślę, to pomniki Armii Krajowej mają powstać.
1: O, a gdzie?
2: W przyszłym roku jest 85. rocznica powstania Armii Krajowej. Było już pierwsze spotkanie we Wrocławiu. Na razie też nie chcę za dużo mówić, bo było pierwsze, jeszcze nie ma ani bliższych ustaleń, ale Wrocław jest największym miastem zachodniej Polski. Nie mamy tutaj pomnika Armii Krajowej, mamy pomnik pięknych żołnierzy wyklętych. Mamy mauzoleum na cmentarzu Świętej Rodziny, ale to jest jednak bardziej grób niż pomnik.
1: Tak.
2: Nie mamy pomnika właśnie we Wrocławiu Armii Krajowej. Są pewne już ruchy i zgoda władz miasta, co jest bardzo ważne, żeby taki pomnik powstał. Też w jednym z miast pod Wrocławiem taki pomnik powstanie, też już tam się komitet zawiązuje, więc to takich rzeczy, co mi na szybko przychodzą do głowy. W piątek była piękna uroczystość. Na wrocławskiej ulicy wyjechał tramwaj, którego patronem został pan pułkownik Bolesław Orliński. Miałem przyjemność być jeszcze wnioskodawcą świętej pamięci Krzysztofa Balawajdera, prezesa MPK, to pierwszy żołnierz, można powiedzieć, który wyjechał na wrocławskiej ulicy, który jest patronem tramwaju, bo wcześniej to głównie byli
1: latającego ludzie. Tramwaju, można powiedzieć.
2: Zgadza się. Wcześniej to byli głównie ludzie kultury, związani z kulturą. Teraz mamy pułkownika, który to poleciał w 1926 roku z Warszawy do Tokio i z powrotem, i w setną rocznicę właśnie tego powrotu, gdzie go tłumy witały w Warszawie. To było jedno z największych osiągnięć polskiego lotnictwa II RP. Był pierwszym niejapończykiem, który otrzymał order Cudzącego Słońca od cesarza. Wyjątkowy wyczyn, do końca życia go ambasador Japonii odwiedzał, chociaż mieszkał w Kanadzie, ale zgodnie z ostatnią wolą jego prochy zostały sprowadzone do Wrocławia i został tutaj właśnie pochowany. Mamy szkołę imienia pułkownika Bolesława Orlińskiego, ulicę, a teraz także tramwaj, w środku wiele historii o panu pułkowniku.
1: Dziękuję bardzo. Damian Mrozek, radny sejmiku województwa dolnośląskiego. Dobrego dnia życzymy.
2: Dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję, panie redaktor.
0: Dolny Śląsk z bliska.
3: Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Uproszczone procedury, chodzi o zestrzeliwanie obcych obiektów na polskim niebie. Dyskusja o duchowej kondycji Polski trwa w Katowicach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed Sądem Rejonowym w Wolsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR-u Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych. Grozi im do 5 lat więzienia.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, pełnomocnik rządu do spraw wzmacniania odporności państwa. Wczoraj rosyjski dron znowu spadł blisko polskiej granicy.
2: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te przez realizację przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
0: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. O duchowej kondycji Polski rozmawiają dziennikarze w Katowicach. W siedzibie Instytutu Gość Media spotkali się redaktorzy mediów Archidiecezji Katowickiej i ich współpracownicy. Arcybiskup Andrzej Przybylski mówił, jak ważna jest diagnoza współczesnego świata.
3: Żeby iść w jakimś kierunku, wyznaczyć sobie cele, wyznaczyć misję, to trzeba sobie powiedzieć, w jakim momencie i gdzie jesteśmy jako wspólnota, jako Kościół, jako też Polska w tej kondycji duchowej.
0: Takiej diagnozy podjął się ksiądz profesor Jerzy Szymik.
4: Największa sprawa, jaką widzę, największa, straszliwie bolesna, to jest kryzys wiary Zetek. To jest Armagedon. Plus cały czas jesteśmy w Polsce, czyli ciągle to jest wielka liczba ludzi, którzy nie tylko chodzą do kościoła, ale pragną duchowego pogłębienia i coś w tej sprawie pogłębiania wiary robią.
0: Wśród uczestników spotkania nie zabrakło dziennikarzy związanych z Gościem Niedzielnym i Radiem M. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 zatrzymanych trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem z pewnością usłyszą zarzuty. I wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu. Zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach.
5: Godzina 15:25, sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 24 stopnie to dzisiaj temperatura maksymalna nie tylko dla Wrocławia, ale dla całego województwa i teraz będzie już powolutku tylko spadać, ale spokojnie, nie tak szybko zrobi się chłodno. Jest słonecznie i zapowiada się takie właśnie piękne, słoneczne popołudnie. Niebo niemal bezchmurne, wieje wiatr z prędkością do 17 km na godzinę.

0: Helis na antenie Radia Rodzina. A czy wiecie, że dzisiaj dzień kawy, naszej ukochanej kawy? Za chwilę posłuchamy sobie takiej sondy, co wrocławianie lubią w kawie, za co kochają kawusie. Ciekawa jestem, za co wy kochacie kawę. Ja kocham ją za smak i za aromat i za to, że wspaniale pobudza o poranku. Wiadomo, że z kawą musimy niestety ostrożnie postępować, bo za dużo to wtedy po prostu jesteśmy troszkę roztrzęsieni. Teraz dla was specjalna sonda o kawusi.
1: Kocham kawę, dobrze się po niej czuję, także z rana zawsze kawka musi być, po południu jeszcze jedna. Uwielbiam kawę z mleczkiem.
2: Rozpuszczalną.
3: Kawa czarną, bez mleka.
4: Ja też piję czarną, bez mleka.
5: Ja kocham kawę za jej smak, aromat i za pobudzenie.
6: Kocham kawę za to, że ma bardzo dobry smak, pobudza mnie do życia, zawiera kofeinę i ratuje mnie w najtrudniejszych momentach.
7: Przede wszystkim za to, że pobudza, no ale też jest intensywny smak kawy. Przypomina o wakacjach we Włoszech, mocnym espresso, korsancie i świeżym soku z pomarańczy.

0: okruchy złota, a przed chwilą była mowa o płynnym złocie, czyli kawie, bo dzisiaj dzień kawy. 35 minut po godzinie 15, za chwileczkę, za 10 minut porozmawiamy o dniu otwartym Ośrodka Dobrej Terapii we Wrocławiu. Tam bezpłatne warsztaty już 3 października. Dzień otwarty jest skierowany nie tylko do osób, które już korzystają z psychoterapii. Organizatorzy zapraszają również tych, którzy interesują się zdrowiem psychicznym, chcą lepiej zrozumieć własne trudności albo szukają informacji, jak pomóc sobie lub bliskim. O wydarzeniu mówi Adriana Bernardy Wyrwisz, psychoterapeutka.
1: Pomysł chodził za nami już od jakiegoś czasu. W ośrodku razem z zespołem zastanawialiśmy się nad zorganizowaniem takiego wydarzenia, które byłoby trochę skierowane do rodziców naszych pacjentów, trochę do osób zainteresowanych, takich, które może jeszcze nie są na tym etapie, żeby myśleć o psychoterapii, ale na pewno myślą już o swoim zdrowiu, o zdrowiu swoich bliskich, może trochę o zdrowiu psychicznym, no i chcieliby się czegoś dowiedzieć, więc jest to taki sposób na to, żeby trochę się zapoznać z tematem w takiej bardzo przyjemnej, luźnej, warsztatowej atmosferze. No i też, żeby być może zadać pytania, zobaczyć, na czym taka praca nad różnymi trudnościami może polegać, ale też myślimy o tym, że nie tylko trudności są jakimś takim motywatorem do tego, żeby przyjść, to może być też chęć, ciekawość, pogłębienie jakiegoś tematu, zainteresowanie i takie osoby też zapraszam.
0: Będzie można dowiedzieć się więcej o terapii poznawczo-behawioralnej, wyjaśnia Adriana Bernardy-Wyrwisz. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, na czym polega ten nurt psychoterapii i jakie narzędzia wykorzystuje się w pracy nad trudnościami.
1: To jest terapia, która zajmuje się głównie takimi trudnościami, które mogą spotkać każdego z nas. Od zaburzeń lękowych, przez trudności w relacjach, po trudności ze snem, depresję. Polega na tym, że to, co myślimy, wpływa na to, co czujemy, a to, co czujemy, wpływa na to, co robimy. Terapia poznawczo-behawioralna daje nam bardzo, bardzo dużo narzędzi do tego, żeby to zmieniać w taki sposób, który może być dla nas wspierający. Czyli mogę zmienić to, co robię, tak, żeby bardziej mi to odpowiadało.
0: Na rozmowę z Adrianą Bernady Wyrwisz zapraszamy już za chwilę o godzinie 15:45.

0: Przy mikrofonie Ilona Barant zapraszam na rozmowę z Adrianą Bernady-Wyrwisz, psychoterapeutką z Ośrodka Dobrej Terapii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już 3 października organizujecie we Wrocławiu Dzień Otwarty Ośrodka Dobrej Terapii. Skąd wziął się pomysł na takie wydarzenie?
1: Pomysł chodził za nami już od jakiegoś czasu. W ośrodku razem z zespołem zastanawialiśmy się nad zorganizowaniem takiego wydarzenia, które byłoby trochę skierowane do rodziców naszych pacjentów, trochę do osób zainteresowanych, takich, które może jeszcze nie są na tym etapie, żeby myśleć o psychoterapii, ale na pewno myślą już o swoim zdrowiu, o zdrowiu swoich bliskich, może trochę o zdrowiu psychicznym, no i chcieliby się czegoś dowiedzieć, więc jest to taki sposób na to, żeby trochę się zapoznać z tematem w takiej bardzo przyjemnej, luźnej, warsztatowej atmosferze, no i też żeby być może zadać pytania, zobaczyć, na czym taka praca nad różnymi trudnościami może polegać, ale też myślimy o tym, że nie tylko trudności są jakimś takim motywatorem do tego, żeby przyjść. To może być też chęć, ciekawość, pogłębienie jakiegoś tematu, zainteresowanie i takie osoby też zapraszamy.
0: To będą bezpłatne warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne poświęcone terapii poznawczo-behawioralnej. Czym jest ta terapia?
1: To jest terapia, która zajmuje się głównie takimi trudnościami, które mogą spotkać każdego z nas. Od zaburzeń lękowych, przez trudności w relacjach, po trudności ze snem, depresję. Polega na tym, że to, co myślimy, wpływa na to, co czujemy, a to, co czujemy, wpływa na to, co robimy. Terapia poznawczo-behawioralna daje nam bardzo, bardzo dużo narzędzi do tego, żeby to zmieniać w taki sposób, który może być dla nas wspierający. Czyli mogę zmienić to, co robię, tak, żeby bardziej mi to odpowiadało.
0: Jest bardzo dużo różnych terapii. Czym ona się właśnie charakteryzuje w porównaniu z innymi?
1: Jasne. To jest bardzo ważne pytanie, bo myślę, że to też jest taki czas, gdzie wiele osób się spotyka z różnymi przekazami na temat tego, co to jest terapia, kto to jest psychoterapeuta, jakie warunki powinien spełniać i warto zawsze to sprawdzić. Więc psychoterapia poznawczo-behawioralna jest takim nurtem, który się opiera na evidence-based practice. To znaczy, że są systematycznie prowadzone badania naukowe, które potwierdzają skuteczność poszczególnych technik, ale też potwierdzają skuteczność podejścia w zależności od problemu. To znaczy, że jeżeli ja się borykam z bezsennością i sprawdzę na przykład w NICE, które jest jedną z organizacji, które takie badania prowadzi, jaka jest rekomendowana forma pomocy, to terapia poznawczo-behawioralna będzie tam wymieniona. To jest bardzo ważne, bo wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, takie bezpieczeństwo, że jeżeli użyjemy tego podejścia, no to ono rzeczywiście pomoże nam z danym problemem.
0: W programie odbędą się bezpłatne warsztaty. Zacznijmy od tego pierwszego. Dlaczego moje dziecko wybucha o byle drobiazg, o emocjach, przeciążeniu i ADHD? Dość taki modny temat, powiedzielibyśmy. Co z tego warsztatu się dowiemy?
1: To jest warsztat skierowany dla rodziców. Dzieci, które mogą mieć takie trudności, rodziców, którzy są zainteresowani, co zrobić, kiedy być może już tą diagnozę mamy albo podejrzewamy ją u dziecka. Oczywiście sama diagnoza to nie wszystko i to jest sam początek, więc to jest taka kontynuacja, w jaki sposób pomagać, jak środowisko dostosować do tego, żeby dziecku było lżej, żeby mu pomóc w tych trudnościach, szczególnie w obszarze regulacji emocji. No więc Weronika, która ten warsztat prowadzi, jest psychoterapeutką dzieci i młodzieży, no i na co dzień pomaga rodzicom pomagać dzieciom, będzie właśnie takie techniki proponowała.
0: Wiem, ale nie czuję, jak łatwiej nawiązywać relacje, również te romantyczne, korzystając z narzędzi terapii schematu prowadzenie przez panią.
1: Tak, terapia schematu jest takim moim obszarem zainteresowań, ona się bardzo dobrze nadaje do trudności relacyjnych, no i tym się będziemy zajmować. To jest taki warsztat, który ma być jak zwiastun filmu, bo wiadomo, że godzinę trochę zrobimy i jest tam kilka fajnych technik, które chcę pokazać. I możemy z tych technik skorzystać wtedy, kiedy mamy taką trudność z wchodzeniem w relacje. Może wiąże się to z lękiem, może z jakimiś natłokami myśli negatywnych, o ocenie, o tym, że ktoś skrytykuje. Myślę, że taki obszar, z którym każdy z nas się spotyka, bo każdy się krytyki boi, każdy się boi odrzucenia, to jest zupełnie normalne. No a terapia schematu daje nam techniki do tego, żeby sobie z tym radzić.
0: Od myśli do działania, pewność siebie w praktyce.
1: To jest warsztat Gosi, która oprócz tego, że jest psychoterapeutką, psychologiem, psychoterapeutką w

0: właśnie swojego ciała, zdrowia, budowania intymności i Basia będzie proponowała, z tego co wiem, takie techniki nakierowane właśnie na budowanie kontaktu z ciałem, budowanie intymności, też radzenie sobie z różnymi trudnościami, ale też odpowie na takie pytanie, kiedy zastanowić się, czy się czymś zajmować, w jaki sposób i jak mogłoby to wyglądać.
1: I na końcu, od 12 do godziny 13, poznaj 5 narzędzi CBD, które możesz wykorzystać od jutra.
0: Tak, to jest takie spotkanie, myślę, że najbardziej ogólne, czyli jak jestem ogólnie zainteresowana, chcę jakieś narzędzia takie do zastosowania na teraz, zobaczyć też na czym polega praca w terapii poznawczo-behawioralnej, która bardzo narzędzia i techniki lubi i lubi też pracę własną, więc jest na pewno taką formą też łatwą, może łatwiejszą do wykorzystania dla siebie, no to tam będziemy takie techniki poznawać, takie do radzenia sobie z myślami krytycznymi, z natłokami, z zamartwianiem. Zobaczymy, jak to można zrobić samemu, na przykład stosować to w domu.
1: Kto może przyjść na taki dzień otwarty?
0: Myślę, że każdy. Każdy, kto jest zainteresowany, kto ma taką chęć, ciekawość, chce spędzić z nami kawałek soboty, może właśnie też zadać jakieś pytania, albo po prostu zobaczyć, jak mu będzie z takimi tematami.
1: Dziś zagłębiając się w różne tematy, my słyszymy, przecież inni mają większe problemy. I po czym poznać, że nasze te trudności są czymś, z czym warto udać się do specjalisty?
0: Często to słyszę, właśnie takie porównanie, czy to, co ja odczuwam, to jest już wystarczająco bolesne. Myślę sobie, że jeżeli mnie to boli, to jest. Że taka nasza subiektywna ocena to jest to, co jest naszą motywacją. Jeżeli mi przeszkadza, jeżeli dla mnie to jest cierpienie, no to może to być powód do tego, żeby sobie z tym cierpieniem zacząć radzić. I nie musi być większe niż czyjeś i trudno byłoby też określić, jakie jest największe, którym się można zajmować, a którym jeszcze nie. Więc tak bym o tym myślała, że jeżeli to ma mi przynieść poprawę i ja czuję, że chciałabym inaczej, w innym kierunku, może inaczej żyć, może inaczej sobie radzić z relacjami, to jest wystarczający powód.
1: Jak pokonać tą barierę takiego wstydu, żeby iść i zmierzyć się z tym, co nas w środku gdzieś boli, wierci, pomimo otoczenia, które no, nie zawsze mówi, że psycholog to dobre rozwiązanie?
0: Tak, często powtarzamy, że to jest tak jak z dentystą, jak ząb boli, to idziemy do dentysty, jak czujemy jakieś trudności w obszarze lęku, emocji, pewności siebie, relacji, no to wtedy idziemy do psychoterapeuty. Ja lubię myśleć o tym w taki sposób, co jeżeli się nie zajmę tą trudnością, to co za 10 lat? Jak będzie wyglądało moje życie? Jak będą wyglądały moje relacje? Czy to się będzie pogarszać? Czy ja będę coś tracić, na przykład bliskie związki? A czy moja rodzina będzie coś tracić, moi bliscy? Czy oni mają jakieś konsekwencje z tego? Czy ja mam konsekwencje, może zdrowotne, może takie, które nie są jeszcze teraz bardzo pilne, ale za jakiś czas mogą być. Więc tak bym się zastanowiła nad takimi długofalowymi skutkami tego problemu.
1: Jak się zapisać?
0: Zapisać się można przez stronę. Wypełniamy formularz, podstawowe dane, imię, nazwisko. Później spodziewamy się telefonu z potwierdzeniem i jesteśmy zapisani, przychodzimy. Miejsce, w którym te warsztaty będą się odbywać, to są nasze gabinety na ulicy Szczytnickiej koło Placu Grunwaldzkiego, więc też łatwy dojazd. No i tam zapraszamy.
1: I na koniec przypomnijmy, kiedy startujecie z Dniem Otwartym.
0: Startujemy w sobotę 3 października o 10:00.
1: Zapraszamy do zapisów na stronie ośrodekdobrejterapii.pl/dzień-otwarty. Gościnią Radia Rodzina była pani Adriana Bernady Wyrwisz, psychoterapeutka. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Atak nożownika w jednej ze słowackich szkół. Groźnie wyglądający wypadek na Mazowszu. Jest pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek na ten temat.
1: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
0: Teraz o tym, co w kraju. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowcy autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
2: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodziców.
0: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Teraz ważna informacja dla maturzystów i przyszłych studentów, którzy pobierają rentę rodzinną. Muszą oni dopełnić formalności w ZUS we wrześniu, by nie stracić pieniędzy z renty rodzinnej, o czym przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
4: W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student dostarczy nam zaświadczenie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę, czyli w październiku.
0: Jeszcze jedna ważna informacja. Uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał lub wcześniej zakończył naukę. Jeżeli tego nie zrobi, nadpłaconą, niezależnie pobraną rentę rodzinną będzie musiał zwrócić z odsetkami. Jest pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci. Złożył go w gliwickim sądzie wnuk lekarki profesor Bożeny Hager-Małeckiej. To pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko platformie Netflix i twórców serialu. Stanisław Torbus zarzuca im zniekształcenie prawdy historycznej na temat jego nieżyjącej od ponad 10 lat babci. Domaga się za to opublikowania stosownego oświadczenia i wpłaty 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny. Wsparcie ma trafić do fundacji Co Dwie Głowy, która przeznaczy je na pomoc psychologiczną, mówi Bogusława Król z fundacji.
5: Będziemy wspierać nasze dzieci z Zabrza, przeprowadzać warsztaty psychologiczne we współpracy z panią dr Katarzyną Rojewską, gdzie będziemy działać na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przeciwdziałania hejtu.
0: Według przedstawicieli Netflixa roszczenia są bezzasadne, a lekarka występująca w serialu to postać fikcyjna, która nie była wzorowana na profesor Hager-Małeckiej.
6: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 23 stopnie, słonecznie, wieje delikatny wiatr i temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro nad ranem całkiem chłodno, około godziny 6, 8 stopni, czyli będziemy zaczynać naprawdę od niskiej temperatury, ale w ciągu dnia wzrośnie temperatura do 23 stopni we Wrocławiu i w pozostałej części Dolnego Śląska bardzo podobnie. Jutro nieco więcej chmur na Dolnym Śląsku, ale wciąż ciepło i słonecznie.
7: Reklama.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Już 7 minut po godzinie 16, za chwileczkę audycja Wrocławskie Inwestycje na antenie Radia Rodzina. O godzinie 16.10 porozmawiamy o remoncie torowiska we Wrocławiu przy ulicy Pomorskiej. Sprawdzimy, dlaczego kostka zapadła się w tym miejscu. Powiemy też o planach na przebudowę ulicy Szczytnickiej. Ma być zielono i bezpiecznie. Gościem audycji będzie Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji, a poprowadzi ją Daria Detlaw. Zapraszam gorąco i już teraz informuję, że po audycji około godziny 16.30 konkurs na naszej antenie. Będę miała dla Was zaproszenie podwójne do kawiarenki Świętej Jadwigi na filiżankę pysznej kawy i jakieś ciasto do tego. Dzisiaj jest święto kawy, dzień kawy i z tej okazji właśnie mam dla Was taką niespodziankę. Zadanie konkursowe będzie polegało na opowiedzeniu nam o swoim ulubionym napoju kawowym. Oczywiście na naszej antenie dodzwonicie, będziecie mogli do nas dodzwonić albo napisać, ale o tym za chwilę więcej szczegółów. Bądźcie z nami teraz na naszej antenie Texas i The Conversations, a później audycja Wrocławskie Inwestycje.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a w naszym studiu jest Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji.
1: Dzień dobry.
0: 26 września zaczął się ponowny remont ulicy Pomorskiej, a dokładnie torowiska i kostki, która się zapadła. O tym, co tam się tak naprawdę wydarzyło i jakie prace naprawcze teraz będzie trzeba wykonać, porozmawiamy z naszym gościem. Na czym konkretnie będą pracować drogowcy?
1: Zaczęliśmy od rozbiórki kostki granitowej, która była elementem wykończenia torowiska. To jest narzut, który został nam wprowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, pana Daniela Gipskiego, który nakazał nam tego typu rozwiązanie. My oczywiście walczyliśmy z tym do ostatniej kropli krwi, aby wrocławianie dostali dobrą infrastrukturę, na którą zasługują, a nie element, który nie jest trwały i nigdy nie będzie trwały w tamtym miejscu, na co wskazują eksperci. Niezależni eksperci z Politechniki Wrocławskiej mówią wprost. Obciążenie ulicy Pomorskiej, a konkretnie naciski osi autobusów, które jeżdżą po tym torowisku, są równe drodze ekspresowej. To oznacza, że tak jakbyśmy S5 czy S8 albo obwodnicę Wrocławia wybrukowali w starożytnej kostce granitowej. Po prostu to by nie miało prawa się utrzymać.
0: Którzy być może nie rozumieją tych terminów. Kostka granitowa, kostka brukowa, kostka starożytna. Jakimi pojęciami operujemy?
1: Pomorska jest bardzo charakterystyczna, ponieważ nie tylko zachowaliśmy w torowisku kostkę granitową, ale również starożytną. To oznacza, że to jest kostka zdemontowana na terenie Wrocławia i wbudowana w Pomorską. Czyli coś, co już było kiedyś gdzieś zamontowane, ponownie zostało użyte do tego samego. To jest o tyle trudne, że ta kostka jest jak klocki Lego z różnych partii. Czyli to nie jest jednakowa kostka cięta, tylko różna kostka z różnych pewnie czasów ułożona w jednym miejscu. To jest trudność, jeżeli chodzi o spoinowość tego połączenia, ponieważ one muszą być co do zasady dość szerokie, aby te różne rozmiary kostki mogły się tworzyć jedną całość. To po pierwsze. Po drugie, wszyscy się dziwią, dlaczego ona ulega tak szybkiemu zużyciu, czyli się zapada. Ponieważ w tamtym konkretnie miejscu mamy połączenie dwóch materiałów. Oprócz tego, że to jest kostka z różnych partii albo z różnych części Wrocławia, jest po prostu różna i ułożona w jedną całość, takie rozwiązanie może się z powodzeniem wpisać w deptak albo w drogę lokalną o niskim natężeniu ruchu, a nie w drogę ekspresową, mówiąc wprost. Tutaj niestety mamy połączenie dzisiejszej technologii, czyli wibroakustyki, która dba o to, aby torowisko było ciche i nie przenosiło wibracji na pobliskie obiekty, czyli żebyśmy nie mieli tego, co kiedyś, a kiedyś, kiedy jechał tramwaj po Pomorskiej, po Poniatowskiego obojętnie, no to na pierwszym piętrze kamienicy trzęsły się szklanki. Wibroakustyka pochłania te wibracje i hałas. Oczywiście kostka starożytna również generuje większy hałas niż beton z presetu, który proponowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Nie zgodził się na to konserwator. Naprawiamy ten pierwszy odcinek z pieniędzy zabezpieczonych na gwarancji, czyli mamy na to finansowanie na ten moment. To jest też poligon doświadczalny, ponieważ nigdzie na świecie nie stosuje się takiego rozwiązania. Jest wyłączenie oczywiście Praga, przy moście Karola mamy 30-metrowy odcinek, który jest regularnie remontowany, ale 30 metrów. Ulicy, która ma prawie kilometr. Także skala i proporcja jest nieporównywalna. Dodatkowo konserwator mówi o tym, że gdzieś na świecie, podaje na przykład Drezno, stosuje się kostkę granitową, po której jeździ autobus. No niestety to jest półprawda. Jest taka możliwość, że wpuszcza się autobus na kostkę granitową, ale nie na takie natężenie ruchu, to po pierwsze. Wykonane jest to w innej technologii i po trzecie, my dalej wracamy do punktu wyjścia, czyli do natężenia ruchu nacisku na osi, gdzie jeździ tamtędy autobus elektryczny, czyli to już wypada nam nawet pomysł Drezna, a nie mówiąc o tym, że w Dreźnie jest nowa kostka granitowa, a nie starożytna, to jakby wracamy do punktu wyjścia. Także zastosowanie, które zostało nam narzucone, nie funkcjonuje nigdzie na świecie. Mówienie o tym, że gdzieś tak jest, no to jest półprawda. To tak jakbyśmy mówili o tym, że rower i samochód ciężarowy to samo, bo przecież jadą do przodu.
0: A jak odniosą się państwo, to znaczy spółka Wrocławskie Inwestycje, do komentarza samego dolnośląskiego konserwatora zabytków, który komentuje, że problemem nie jest kostka, ale sposób wykonania. On ma konkretne uwagi co do sposobu wykonania tego remontu.
1: To jest kolejna półprawda albo manipulacja opinią publiczną, mówiąc wprost, ponieważ łatwo powiedzieć, że coś jest zepsute, nie wskazując co. Na przykład. Czyli mówimy, że auto jest zepsute, bo nie wiem, złapał ktoś gumę. Auto nie jest w całości zepsute, tylko jest jego element. Tutaj, kto to zepsuł i dlaczego, o tym zadecyduje sąd, a nie konserwator. To
0: jesteście
1: po pierwsze.
0: Jesteście już na drodze sądowej?
1: Nie jesteśmy, tylko się przygotowujemy. Mhm. To po pierwsze, więc należałoby, że nie konserwator, nie ja i nikt inny, tylko ewentualnie biegli sądowi i eksperci mogą się wypowiedzieć w tej konkretnie kwestii. Po drugie, on osobiście nie podjął decyzji o tym, aby wsłuchać się w głos ekspertów, którzy mówili wprost, jakie rozwiązania należy tam zastosować i przede wszystkim wykluczyć kostkę staroużyteczną.

0: Metoda naprawy będzie podobna jak remont wykonany 2 lata temu, czyli korzystamy z oryginalnych materiałów.
1: Trochę zmieniamy tę technologię. To jest też droższe. To należy brać pod uwagę, że wszystkie elementy, takie nowości, które chcemy wprowadzić, takie poligony albo rozwiązania, to są nowe, drogie rzeczy po prostu. My wykorzystamy tam do uzupełnienia teraz żywicę epoksydową, która ma się lepiej zachowywać, jeżeli chodzi o pracę nacisku osi i połączenie tego materiału twardego z miękkim, ale to nie gwarantuje dzisiaj sukcesu, to jest historia, która może do nas wrócić jak bumerang.
0: Mówiąc czyli scenariusz szczerze się może powtórzyć.
1: Tak, i my musimy mówić o tym otwarcie, szczerze i wprost. Ta kostka nigdy nie będzie kostką, kiedy ją zamienimy na beton. No tak, ale w odbiorze, bo ja osobiście zaproponowałem konserwatorowi 9 próbek betonu, zaprosiłem go na budowę, wskazałem mu 9 różnych próbek presetu betonowego, barwionego, czyli tak, aby ta faktura, kolor w sferze estetycznej było 1:1 i na 9 jedna jest idealna. Z 2 metrów nie da się odróżnić, czy to jest beton, czy kostka. I konserwator to przyznaje, tak jest, ale po kropce zaczyna kolejne zdanie. Na koniec ten materiał nie będzie kostką granitową, tylko betonem, a nie o to mi chodzi. Także nie da się osiągnąć mitycznego kompromisu, o którym mówi konserwator, nie biorąc pod uwagę zdania ekspertów, tylko własne widzimisię. Ja się zgadzam, że my możemy tego typu historie robić i robimy to. Świetnym przykładem jest ulica Pawia, gdzie wykorzystujemy starożytną kostkę granitową do wykończenia tej jezdni. Konserwator zgodził się również na kostkę ciętą, tak aby rowerzyści mogli jeździć nie po takich kocich łbach i garbach, coś co jest niewygodne i niebezpieczne, tylko bardziej równą kostką ciętą, taką szpilkostradą, którą znamy z rynku. To po tym będą jeździć rowerzyści. I ja się pod tym podpisuję i uważam, że to jest dobre, jeżeli jest historycznie wpisane coś w ochronę konserwatorską i to ma prawo bytu przez długie lata, to trzeba tak zrobić, bo mamy pewien obszar chroniony konserwatorsko, zabytkowy element, droga tam jest zabytkowa. Uwaga, ulica Pomorska, ani ta kostka nie jest zabytkiem, to jest obszar chroniony, także też nie dajmy sobie wmówić, że tam jest coś zabytkowego w tym, bo to jest obszar chroniony, a droga nie jest zabytkiem, konkretnie Pomorska nie jest zabytkowa. A gdyby szukać tych zabytków, to trzeba byłoby się rozejrzeć dookoła i tam wiele do życzenia to wszystko pozostawia, jeżeli chodzi o tą estetykę, o którą walczy i ten sznyt historyczny konserwator, a tynk może spaść komuś tam na głowę. I o to konserwator nie walczy, bo on by musiał za to zapłacić, chcąc wyremontować cokolwiek. Także gdy przychodzi, że my mówimy, że on musi skorzystać z własnego budżetu i coś naprawić, to w zasadzie jemu już nic nie przeszkadza. Ale jeżeli tobie ma nakazać, ty za to płacisz, no to słuchajcie, robicie według mnie.
0: Myślę, że warto jeszcze odnieść się do medialnych publikacji, bo również w internecie można napotkać się na komentarze nieprzychylne czy hejtujące nawet.
1: Zresztą każdym z nich chętnie się zmierzę i wytłumaczę, bo to oznacza, że ktoś nie zrozumiał.
0: Może genezy. Nie rozumie, dokładnie, więc warto obrazowo powiedzieć o liczbach czy pewnym procencie inwestycji. Pomorska idzie do remontu. Remont, który był za 70 milionów złotych, się nie udał, nie wyszedł.
1: To jest nieprawda, to jest, można powiedzieć, 5% prawdy. Dlaczego? Ponieważ ta kostka, która się zapadła, to jest 5% wartości całego kontraktu. Warto również podkreślić, że wrocławianie zapłacili tylko fragment z tych 70 milionów złotych, ponieważ inwestycja była dofinansowana z rządowego programu Polski Ład. Czyli te 70 milionów złotych to są środki rządowe. Wrocław zapłacił tylko ułamek w zasadzie tej kwoty. Natomiast jeżeli chodzi o wartość tego kontraktu, to ta warstwa wykończenia, kostka granitowa, to tylko 5%. Oczywiście to widać najbardziej, bo gdyby pękła rura pod ziemią, to by było zdecydowanie droższe, jeżeli chodziłoby o wymianę, o skutki tego typu incydentu. Natomiast tutaj to jest 5% wartości tego kontraktu. Także nie cała Pomorska, nie wszystko to, co zostało wykonane, a tylko ułamek, bo 5% kontraktu musi zostać gwarancyjnie naprawiony.
0: To jak długo potrwają te prace bieżące, naprawcze?
1: Tak naprawdę zakończymy mniej więcej tydzień przed 1 listopada, czyli około 25 października chcemy zakończyć. Dlaczego? No, tu konserwator też nie słuchał moich argumentów, bo ja chciałem rozpocząć to zdecydowanie szybciej. Ja mu pokazywałem te próbki, on mnie bardzo mocno przeciągał z podjęciem tej decyzji, także w zasadzie mogliśmy wejść teraz i wykonujemy tylko fragment, bo też nie był decyzyjny, czyli nie potrafił od razu powiedzieć, nie robimy i na nic twoje starania, tylko mówił za tydzień, jestem na Europie, za kolejny tydzień i tak dalej, czyli przeciągał to o kolejne tygodnie. Niestety my musimy żyć rytmem miasta, takim krwioobiegiem, biologią kalendarza Wrocławia. 1 listopad, wrocławianie muszą pojechać tramwajem na Osobowice, to jest największa wrocławska metropolia, nie ma możliwości innej, bo by po prostu korek autobusów stał przy tej nekropolii, to wszystko musi być jakby spójne, wpisane w rytm życia miasta. Nie możemy sobie na niektóre rzeczy pozwolić, biorąc pod uwagę inne tematy inwestycyjne, bo gdyby Dibuła Drobnera była czynna, nie byłoby takiego problemu, moglibyśmy robić tą Pomorską dłużej, dalej, szybciej. Ale kiedy trwa ten kontrakt na sąsiedniej ulicy, na sąsiednim skrzyżowaniu, nie ma takiej możliwości.
0: Deklaracja miesiąca to dosyć szybka perspektywa.
1: Bo robimy fragment, też taki poligon do wiosny, bo na wiosnę będziemy naprawiać dalszą część. Ale faktycznie ja bym chciał, żeby życzył sobie, myślę, że nie jestem jedynym i jestem przekonany, że wrocławianie też wezmą sprawy w swoje ręce. Bo po prostu nie jesteśmy głusi na proste argumenty ekspertów i jestem ciekawy, jak przyjdzie się konserwatorowi do wiosny zmierzyć z mieszkańcami. Jak oni do niego zapukają i powiedzą wprost hola hola, wydajesz nasze pieniądze, podejmujesz złe decyzje.

0: Kolejnym tematem, który chcemy dzisiaj poruszyć, to totalna zmiana i metamorfoza ulicy Szczytnickiej. Ma być zielono, bezpiecznie, ja bym powiedziała nawet jak z Paryża, bo wizualizacje ulicy Szczytnickiej pokazują, że można z tej arterii zrobić coś pięknego, zupełnie inaczej ją zagospodarować, może wprowadzić tam więcej lokalnego ruchu pod kątem usług.
1: Tak naprawdę no to wpisujemy te wszystkie potrzeby mieszkańców. Zakończyły się konsultacje społeczne, wsłuchujemy się jak zawsze w ten głos mieszkańców po to, aby ta przestrzeń była po pierwsze ładna, po drugie dla nich, a po trzecie komfortowa, bezpieczna i ładna. Chciałbym to podkreślić, bo dzisiaj we Wrocławiu nie wystarczy po prostu infrastruktura, czyli asfalt, ale to wszystko musi być ładne. Stąd zacznę od tej ważnej rzeczy, czyli wpiszemy tam niską, wysoką zieleń. To jest coś, czego tam dzisiaj nie ma, a będzie. Pojawi się ścieżka dla rowerzystów, aby poprawić to bezpieczeństwo. Przeniesiemy przystanek, aby był bardziej komfortowy i dostępny dla mieszkańców. Przebudowa i przesunięcie przystanku tramwajowego Reja, tak aby był bliżej ronda Regana. Dodatkowo prace na jezdni, to wszystko wychodzi z konsultacji społecznych. Mhm. My mamy przygotowaną koncepcję, co można zobaczyć na naszym Facebooku Inwestycje we Wrocławiu na przykład. I na tej podstawie tych zebranych myśli mieszkańców ogłosimy teraz postępowanie na projekt i po tym okresie będziemy chcieli przystąpić do realizacji.
0: Tamtędy również jeździ tramwaj, jak wspomnieliśmy, zostanie wyremontowana jezdnia, a co z torowiskiem? Jakie ono będzie miało nawierzchnię?
1: Tutaj akurat mamy luksusową sytuację, bo ono zostało wyremontowane wcześniej. I nawierzchnia jest betonowa, na co zgodził się konserwator. I uwaga, ten preset to jest taka kalka. To nic nadzwyczajnego, po prostu zwykły beton. Na Pomorskiej proponujemy coś, co jest 1:1. Czyli my zwymiarowaliśmy kostkę, zwymiarowaliśmy spoiny, tak aby to było nie do odróżnienia. Tam mamy imitację, po prostu beton i preset. Co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, również tańszym i trwałym. Także trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tam nie trzeba było sobie łamać karku, jeżeli chodzi o tego typu historie. Wykonali to nasi partnerzy z MPK, bijemy im brawo, bo też należy zauważyć, że to torowisko było w fatalnym stanie, a przez ten element wyłączenia tego torowiska z tego dużego projektu mogliśmy jakby mieć już tą lepszą infrastrukturę transportową i ona też jakby poprawiła jakość tej ulicy, mówiąc wprost.
0: Teraz mówimy, pokazujemy wizualizację, a kiedy realnie prace mogłyby się zacząć i zakończyć, jeśli chodzi o przebudowę Szczytnickiej?
1: Po pierwsze, musimy przystąpić do projektowania. Mniej więcej za miesiąc ogłosimy postępowanie przetargowe, to przy luksusowej sytuacji, ale zanim to zrobimy, musimy uzyskać też wszystkie zgody, więc to jest potrzebny nam czas. Myślę, że mniej więcej po roku od ogłoszenia postępowania przetargowego będziemy mogli myśleć o tym, że ogłosimy postępowanie przetargowe na realizację. Czyli to jest taka perspektywa 1,5 roku tak najmniej.
0: Będziemy oczywiście o wszystkim informować, a za dzisiejszą wizytę dziękujemy. Bartosz Nowak, wiceprezes Wrocławskich Inwestycji, był naszym gościem.
1: Dziękuję i do usłyszenia.

0: Piękne, słoneczne popołudnie we Wrocławiu, już 38 minut po godzinie 16. Dzisiaj dzień kawy. Pytaliśmy wrocławian, jaką kawę lubią najbardziej. Słuchaliśmy tego również na naszej antenie, a na naszej antenie także wybrzmiała audycja z Agnieszką Rojewską, dwukrotną mistrzynią świata po przygotowaniu kawy oraz 15-krotną mistrzynią Polski. Przekonywała nas, że najważniejszy jest surowiec, bo nawet najlepszy ekspres nie uratuje słabego ziarna.
1: Prawda jest taka, że jeżeli dobrą robotę zrobił farmer, producent, importer i palarnia, to tak naprawdę po naszej stronie jest tylko odpowiednio dobrać grubość mielenia do długości parzenia i nic więcej. Wiele osób uważa, że właśnie takie sztuczki typu, nie wiem, czy ubicie, czy właśnie to takie dystrybuowanie igiełkami, czy jakaś magiczna woda, że to wszystko, że ekspresy są magiczne pudełka. To nie są magiczne pudełka, tak? Tak naprawdę jak wrzucimy coś słabego do środka, to coś słabego dostaniemy, więc po prostu trzeba odrobinę tego czasu poświęci na to, żeby się dowiedzieć, co to jest dobra kawa. Bo każdy ma trochę inny gust. W tej chwili można powiedzieć, że obiektywnie najlepszą kawę produkuje się w Kolumbii, bo tam jest najwięcej wiedzy, najwięcej technologii, najwięcej innowacji i oni też są najbardziej powtarzalni.
0: Na smak kawy wpływa stopień palenia oraz metoda jej przygotowania. Ostateczny smak kawy zależy również od stopnia palenia ziaren i metody przygotowania.
1: Ziarno samo w sobie jest palone od zależności do metody parzenia. Im jaśniejsze ziarno, tym ono jest bardziej jednak do tych metod takich przelewowych, bo im jaśniej wypalona kawa, tym potrzebuje dłuższego kontaktu między kawą a wodą. W espresso mamy bardzo krótki kontakt, więc te kawy raczej powinny być ciemno palone, ale nie aż tak ciemno, że kawa jest tłusta.
0: Kawa wiele ma oblicz, oczywiście kochamy ją w każdej odsłonie, i tej białej, i czarnej, i małej, i dużej. I właśnie dowolną zupełnie kawę będziecie mogli wypić z naszą pomocą w kawiarence Świętej Jadwigi. Trzymam właśnie w dłoniach piękną kopertę, taką zalakowaną z pieczęcią, i w środku jest zaproszenie dla dwóch osób do kawiarenki Świętej Jadwigi. Obejmuje dwa ciepłe napoje, oczywiście kawa, choć nie musi to być kawa, ale sugerujemy, i dwie porcje ciasta z oferty kawiarenki do realizacji w dowolnym dniu. Jeśli chcecie zabrać kogoś wyjątkowego właśnie na taką filiżankę tego płynnego, wspaniałego, ciemnego złota, piszcie do nas 7148, napiszcie nam, jaką kawę lubicie pić najbardziej i za co tak naprawdę lubicie kawę. Czekamy na wasze wiadomości do godziny 17. No i mam nadzieję, że to zaproszenie trafi do jakiegoś amatora albo amatorki kawy i będzie mógł cieszyć się swoją pyszną filiżanką. Może już nie dziś, nie wiem, czy zdąży odebrać zaproszenie, ale oczywiście jest to możliwe, ale może jutro od samego rana w kawiarence Świętej Jadwigi, tutaj na Ostrowie Tumskim. Przepiękna kawiarenka z wspaniałym ogrodem, w którym także można spędzić miło popołudnie czy poranek właśnie tam, pijąc sobie taką kawę. 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Za co wy kochacie kawę i jaką kawę lubicie pić najbardziej? Piszcie nam o tym.

Ciekawe, jakiej kawy można napić się w Barcelonie na przykład. Na pewno smakuje inaczej niż tutaj. Już kilkanaście minut pozostało do godziny 17. Nasza słuchaczka pisze, że kawę poleca spróbować z dodatkiem miodu. Uwaga, oliwy z oliwek i cytryny. Można dodać szczyptę cynamonu, kardamonu czy też imbiru. Dodatki sprawiają, że to napój zdrowszy i ma bogatszy smak. Kawę lubię za smak i dobroczynne właściwości. Pozdrawiam smakoszy kawy oraz pracowników, słuchaczy Radia Rodzina Ewa. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, również pozdrawiamy wszystkich smakoszy kawy i jest właśnie taka szansa, by podzielić się z nami, jaką kawę lubicie pić, za co ją lubicie, a waszą odpowiedź nagrodzimy właśnie zaproszeniem do kawiarenki Świętej Jadwigi, gdzie będziecie mogli spróbować kawy na przykład z tego, co pamiętam, z dodatkiem ekstraktu jaśminowego albo kawy różanej z płatkami róży. Może to są takie niecodzienne dodatki, ale jakże smaczne i piękne. 71:48, zaczynamy od słowa rodzina. Jaką kawę lubicie najbardziej? Za co lubicie kawę?

0: Dance.
1: To Mando Diao na antenie Radia Rodzina. Już kilka minut pozostało do godziny 17:00 i jak kawa, to rano. Duża, czarna, lekko słodka, mało, najlepiej wcale kwaśna. Po południu z żoną wspólnie pita kawa z dodatkiem mleka, czasem syropu smakowego. Pozdrawiam, pisze nasz słuchacz. Właśnie w towarzystwie może zupełnie inaczej smakować i wymagać innych dodatków z tego, co tutaj czytamy. Kto jaką kawę lubi, może się tym podzielić na naszej antenie, pisząc SMS-a 7148, zaczynamy od słowa rodzina, a odpowiedź nagrodzimy waszą podwójnym zaproszeniem do kawiarni Świętej Jadwigi. Wybierzemy taką odpowiedź i ją nagrodzimy. Jeszcze macie kilka minut, by napisać.

0: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Za chwilę także echa papieskiej pielgrzymki do Francji i zaproszenie do kin na lalkę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Wzrost PKB prognozujemy na poziomie 3%, a inflacja ma wynieść 2,8%, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Przyjęliśmy również strategię zarządzania długiem. To ważny dokument. On jest przygotowywany w reżimie zarówno krajowych, jak i unijnych ram budżetowych. W horyzoncie tej prognozy relacja państwowego długu publicznego, tak zwanego PDP do PKB, pozostaje poniżej konstytucyjnego progu 60%.
0: Według założeń ustawy deficyt budżetu w przyszłym roku sięgnie ponad 281 miliardów złotych. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeżeli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
2: Będziemy szukać rozwiązań pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
0: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To nie była reanimacja kościoła, to był nowy oddech. Tak o papieskiej pielgrzymce do Francji mówi Jacek Dziedzina. Dziennikarz Gościa Niedzielnego widzi w tym wydarzeniu nie tyle moment przełomu, ile potwierdzenie zmian, które rozpoczęły się w tamtejszym kościele. Wskazuje na rosnącą liczbę młodych proszących o chrzest.
4: Jednym z czynników, który ułatwił decyzję o wstąpieniu do kościoła, był właśnie sposób, w jaki kościół we Francji poradził sobie, to jest takie też złe słowo, w jaki sposób zabrał się za rozliczanie, za oczyszczenie, z tymi grzechami wołającymi o pomstę do nieba tak naprawdę. I wydaje mi się, że wiarygodność kościoła we Francji tutaj bardzo urosła na tym polu.
0: Jacek Dziedzina zwraca uwagę, że Leon XIV bardzo konkretnie i ewangelicznie mówił o eutanazji i obronie życia. Pokazał, że bliskość wobec człowieka i obrona życia nie są dwoma różnymi tematami. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
5: Najtrudniejsze myślę, że w ogóle podjąć się tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne i żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
0: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrada, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.
6: –21 stopni we Wrocławiu. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro około godziny 7, 7 stopni we Wrocławiu. Całkiem chłodno, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 23 stopni we Wrocławiu. To będzie najcieplejsza temperatura w regionie. Jutro nieco bardziej pochmurno niż w dniu dzisiejszym, ale także ciepło. Ma być jutro bez opadów deszczu we Wrocławiu i w pozostałej części województwa.
7: Reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław.
7: Leć z Bro.
13: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
14: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
15: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
13: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
15: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
13: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
15: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
13: Więcej informacji na simwrocław.pl.
16: Reklama.
17: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
16: Już za chwilę o godzinie 17.10 audycja Oblicza Wrocławia na antenie Radia Rodzina. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak być rodzicem nastolatka i nie zgubić się po drodze. Gościnią będzie Agnieszka Ratajczak-Mucharska, psycholożka, coach i doradczyni zawodowa, dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Prezydenta Wrocławia. Zapytamy o inkubator rozwoju kompetencji wychowawczych. Cykl 7 warsztatów dla rodziców młodzieży ze szkół średnich opartych na autorskim programie Podróż Rodzica. Rozmawiamy o ciszy między rodzicem a dzieckiem, o emocjach nastolatków, rodzicielskich lękach i o tym, jak mądrze dawać młodym ludziom samodzielność. Nasza gościni powie też, jak zapisać się na zajęcia, które ruszają już 8 października. Zapraszamy na audycję Oblicza Wrocławia, poprowadzi ją Łukasz Ligorowski.

0: Oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Wtorkowe Oblicza Wrocławia trochę związane z edukacją, trochę z rozwojem i rodziców, i najmłodszych, ale też i tego okresu takiego trudnego i dla młodych ludzi, czyli wieku nastoletniego, i chyba trudnego okresu dla rodziców, bo trzeba się w tym wszystkim odnaleźć. A w tym wszystkim pomoże nam się odnaleźć dzisiaj gościni, z którą łączymy się telefonicznie. Agnieszka Ratajczak-Mucharska, psycholog, coach, doradca zawodowy, autorka projektu Podróż Rodzica. Dzień dobry Pani Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Chcemy dzisiaj porozmawiać o inkubatorze rozwoju kompetencji wychowawczych i proszę powiedzieć, czy ten wstęp, który powiedziałem, że pani nam pomoże, dzisiaj to się stanie?
2: Znaczy dzisiaj teraz w ciągu tych kilku minut chyba nie bardzo, natomiast na warsztatach jak najbardziej robię wszystko, żebyśmy wspólnymi siłami podołali.
1: Okej. No cykl warsztatów już rusza lada chwila, bo pierwsze spotkania rozpoczynają się w październiku. Jest to cykl 7 spotkań. Może najpierw powiedzmy, kto jest zaproszony na te spotkania, za chwileczkę o samych tematach porozmawiamy.
2: Zaproszeni są rodzice nastolatków, tych starszych nastolatków, uczniów szkół średnich. Czyli tak w praktyce to wypada mniej więcej 14 roku życia, bo mniej więcej w tym czasie, znaczy tyle lat mają nasi uczniowie klas pierwszych.
1: Mm-hmm. Dobrze, rodzice. I teraz tak, powiedzmy, rodzice, którzy mają dzieci i boją się tego, co przyjdzie, czy rodzice, którzy już się borykają z trudniejszymi chwilami? No i czy tutaj chodzi o to, żeby być dobrym rodzicem, czy żeby się dogadywać z dziećmi?
2: Ojej, ile pytań w jednym. Znaczy myślę sobie, że dobry rodzic to taki, który się dogaduje z dziećmi, ale w ogóle bardzo unikałabym takiego etykietowania dobry, zły rodzic. Ja w zasadzie nie poznałam złego rodzica. Znaczy jakby każdemu rodzicowi zależy, no prawie każdemu, tak? I każdy chce dobrze. Różnie to wychodzi, ale to nie oznacza, że nie złym rodzicem, tylko że no po prostu może pewne rzeczy powinien jeszcze jakoś sobie przepracować, przemyśleć, może zmienić pewne zachowania. Z mojego doświadczenia wynika, że to głównie chodzi o komunikację, sposób komunikowania się. On często bywa już nabyty i jakoś tak bardzo mocno ukonstytuowany w naszych głowach, ale to jest do zmiany. To już na tym wszystkim można popracować.
1: Cykl tych warsztatów, o których będziemy rozmawiać, na które dzisiaj będziemy zapraszać, powstał w oparciu o autorski scenariusz Podróż Rodzica. Co panią skłoniło do stworzenia takiego scenariusza i takiego cyklu warsztatów?
2: No przede wszystkim to, że pracuję z tymi rodzicami, znaczy z młodzieżą głównie, ale też z rodzicami w kurczę, prawie 30 lat będzie. I jakby czasy się zmieniają, ale te problemy się jakoś nie zmieniają bardzo mocno. To ciągle jest to samo. I moja obserwacja jest taka, że ci rodzice są po prostu, my rodzice, też jestem rodzicem, jesteśmy w ciągłej podróży, że jakby tu nie ma żadnego momentu, w którym można usiąść, zapnąć i powiedzieć konstant, już jest dobrze, już tak będzie, już coś ustaliłem i już mam z głowy na następne 10 lat. Nie, jakby mam z głowy teraz na ten wieczór i może na następny miesiąc, ale potem się znowu coś zmienia, bo dzieci nam się zmieniają, prawda? Jakby dzieci są w ciągłej ewolucji, od małego berbecia po tego nastolatka, tam jest ciągle zmiana, ciągle progres, ciągle do przodu, ciągle coś inaczej. I my towarzysząc temu dziecku z boku, idąc razem z nim, no właśnie ruszając tą podróż życiową, no to jesteśmy w podróży.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzisiaj rozmawiamy o warsztatach Inkubator Rozwoju Kompetencji Wychowawczych. Jest z nami telefonicznie autorka tych warsztatów i prowadząca Agnieszka Ratajczak-Mucharska. Pani Agnieszko, w pierwszej części była taka nuta nadziei, ale patrzę na tematy, no to duże wyzwania. Zabiera pani na pierwsze spotkanie uczestników na wielką wyprawę, wielką górę. Później będziemy pływać przez różnego rodzaju rzeki, morza, więc to nie będzie proste.
2: Tak będzie, tak. Będzie. Wszystko jest, robię za przewodnika, dbam o komfort, o dobrostan, nie robimy jakichś bardzo hardkorowych tutaj akcji, nie odgrywamy scenek, wiem, że wiele osób się tego boi, mówią, o Boże, trzeba będzie wyjść na środek i coś odgrywać. Nie robimy tego. Jest zbyt wielu uczestników i zbyt wiele rzeczy do przegadania, więc jakby na dramę ja już nie zostawiam takiej przestrzeni. Natomiast pracujemy dużo na sobie i na swoim osobistym doświadczeniu. Czyli to nie jest tak, że rodzice przychodzą i ja mówię po prostu z pozycji tutaj, nie wiem, jakiegoś guru, a teraz zrobicie tak i tak, wróćcie do domu i w związku z tym wasze życie się zmieni o 180 stopni, tylko mówię, pozaglądajmy, co u nas, co u mnie, z czym przyszedłem, z czym idę przez życie w ogóle i jaki to ma wpływ na moje dziecko i na naszą wzajemną relację.
1: Okej, ale tak, zaglądniemy teraz szczegółowo może do niektórych zagadnień. Już wiem, skąd jest ta podróż, ale też mam wrażenie, że wszystko jest bardzo ładnie po kolei poukładane. Wielka góra i pustynia ciszy, i rzeka emocji, las rodzicielskich lęków, no i morze wątpliwości, jeżeli chodzi o zaufanie. Dobrze to czytam? Jest po kolei wszystko ułożone?
2: Tak, jest po kolei ułożone, idziemy jakby etapami. Czyli najpierw ta wielka góra, czyli to, ta wielka góra to nie jest coś, na co my się wspinamy, to jest coś, co nam przesłania. To jest góra, która stoi przed nami i nam trochę zasłania widok, co dalej. I no jakby też nie chciałabym trochę spoilerować i mówić o...
1: Dobrze, ale tutaj będziemy rozmawiać pewnie o spojrzeniu, tak? O punktach widzenia.
2: Rozmawiać o spojrzeniu, o naszych rodzinnych, osobistych doświadczeniach i historiach. Nie w aspekcie terapeutycznym, bo to nie jest spotkanie stricte terapeutyczne, ale trochę sobie pozaglądamy w naszą przeszłość i w nasze osobiste historie.
1: Kolejne punkty, tak zaglądam, mówią też o komunikacji, tak? Że nie chodzi tylko o same wypowiadanie słów do dziecka i odbieranie, ale o prawdziwy dialog, to tak to odczytuję.
2: Tak. Żeby ten dialog w ogóle zaistniał czasem, nie? Bo czasem z tym jest problem, żeby tam w ogóle była odpowiedź, żeby monolog rodzica jakby przestał być monologiem, ale spotkał się z jakąś odpowiedzią.
1: Ale są też tematy, które się bardzo mocno łączą. Nie wiem, jak pani to rozdziela, to chyba też chciałbym teraz zapytać. Chodzi o emocje, żeby zrozumieć emocje nastolatka. Z drugiej strony pojawiają się lęki rodziców o nasze pociechy. No i trzecia strona to zaufanie. Da rady te tematy rozdzielić na oddzielne?
2: Tak szczerze mówiąc, to nie. Trochę jest tak, że zajmujemy się tym trochę jakby za jednym zamachem wszystkim naraz. Natomiast pilnuję po prostu, żeby wszystkie te aspekty wybrzmiały. I jakby no, potrzebujemy czasem takiego wstępu trochę teoretycznego, tak? Czyli trochę jest na tym, o rzekach emocji, mówimy o tych emocjach, jakie one są, po co one przede wszystkim są. Jakie są, to my z grubsza wiemy. Ale po co są, to czasem już mamy trochę kłopot, żeby to zauważyć i żeby jakby przyjąć, że one mają bardzo konkretne zastosowanie w naszym życiu i są naprawdę użyteczne, chociaż nam się wydaje, że bardziej przeszkadzają, prawda? Jak już wiemy, co z tymi emocjami, ja mówimy sobie przykładowo ten strach jako jeden z tych jedna z tych podstawowych emocji, no to się trochę więcej pozajmujemy tym strachem, ale już nie tylko u naszych dzieciaków, tylko też u nas, rodziców. Moja obserwacja jest taka, że bardzo dużo takich problematycznych rodzicielskich zachowań, czy problematycznych z punktu widzenia dziecka, ale też jakby całego systemu rodziny, wynika z lęku, nie? Z różnych lęków. Lęków o dziecko, ale też jakby różnych lęków, które my mamy.

0: oblicza Wrocławia.
1: Pani Agnieszko, wspomniała Pani o lękach, nie tylko o lękach o nasze pociechy, o dzieci, ale też i lęki, które mamy w sobie. Myślę, że takim dużym lękiem może być danie dużej samodzielności nastolatkom, którzy wkraczają w życie dorosłe, no i pewną autonomię, no co jest normalną koleją rzeczy, ale myślę, że rodzice mogą mieć z tym problem. Jak często mają z tym problem?
2: Nie wiem, myślę, że 90% ma z tym problem.
1: Okej. Przeraziła mnie pani, bo jestem jeszcze trochę bardzo, przed tym etapem.
2: Bardzo powszechne to jest. Jakby bardzo nam trudno postawić tą taką granicę między czasem, kiedy dziecko było małe i jakby zapewnienie mu bezpieczeństwa było realną potrzebą na tu i teraz i naszą odpowiedzialnością, a tym, że jakby przychodzi moment, w którym otwieramy drzwi i mówimy idź w świat, działaj. Mhm. Nie? Jakby trudno powiedzieć, kiedy to ma nastąpić. Rodzicom bardzo trudno ten moment wyznaczyć, bo zawsze uważają, że to jest to tak, oczywiście, że trzeba tak zrobić, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj, jeszcze to dziecko jest za małe. Jakby w którym momencie ono jest wystarczająco duże?
1: Dobrze. Mam nadzieję, że da rady się do tego przygotować. Na pewno wspaniałą okazją do tych wszystkich tematów, do przygotowania się na te wszystkie ewentualności jest szkolenie, warsztaty, o których dzisiaj rozmawiamy. Również w cyklu tych spotkań jest podsumowanie, no, zbudowanie pakietu chyba, tak, po tych warsztatach. Jak się zapisujemy na te szkolenia? Czy można wybrać sobie któreś z nich, czy zapisujemy się na cały cykl? Jak to wygląda?
2: Słusznie zauważył, że one są ułożone w kolejności i w takiej dosyć logicznej, dlatego jakby wymóg jest taki, żeby uczestniczyć we wszystkich. Mhm. Zapisujemy się na stronie wrocławskiej koncepcji edukacyjnej. Tam jest, bo znajdziecie Państwo tak,
1: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, klikamy zakładkę Wrocławska Koncepcja Edukacyjna.
2: Tak jest. Bądź jeżeli ktoś jest bardziej facebookowy, to też znajdzie na stronie facebookowej Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej odpowiednie ogłoszenie i tam też będzie link do zapisów. Zapisy są obowiązkowe i jakby to jest i dopiero uzyskanie informacji zwrotnej, że także jesteście Państwo w projekcie, jest jakby gwarancją tego, że uczestniczycie.
1: A tutaj trzeba sobie zarezerwować trochę czas, bo jest to intensywne. Są to intensywne spotkania. Czwartki od 17 do 19. Może wymienię tutaj dni, bo już tutaj widzę 8, 15, 22, 29 października, ale też w listopadzie 5, 12, 19. Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie wspomnianej, ale też na stronie radiarodzina.pl, gdzie za chwilę będzie audycja dzisiejsza. Pani Agnieszko, na sam koniec, jakby zachęciła Pani rodziców, którzy chcieliby wziąć udział, ale mają pewne obawy, może boją się, że będą musieli się wypowiadać, albo będzie tam dużo maglowania, że tak powiem, tego, co się dzieje w domu?
2: Nie będzie żadnego maglowania. Grupa składa się z około 20 osób, więc nie jest jakaś super bardzo kameralna, ale dosyć kameralna. Pracujemy spokojnie, we własnym tempie. Każdy zabiera głos wtedy, kiedy uzna, że ma taką gotowość i potrzebę. Do niczego nie zmuszamy. Dużo jest pracy własnej do przemyślenia, do przeanalizowania. Bardzo serdecznie zapraszam w parach rodzicielskich, bo wtedy jakby też jest, macie materiał do przerobienia, wrócenia do przedyskutowania, na pewno to skutecznie zadziała w waszej rodzinie, jeżeli obydwoje rodzice biorą udział.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy, a zapraszała na te warsztaty Agnieszka Ratajczak-Mucharska, psycholog, coach, doradca zawodowa, autorka projektu Podróż Rodzica. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie i zapraszam serdecznie.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

29 września 1951 roku w Warszawie urodziła się Elżbieta Dmoch, wokalistka grupy 2 plus 1, formacji, która w latach 70. i 80. nagrała 10 płyt. Po śmierci męża Janusza Kruka wycofała się z życia artystycznego.

1979 roku grupa The Police wprowadziła na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenkę Message in a Bottle. Był to już trzeci utwór formacji, któremu udało się dotrzeć do pierwszej dwudziestki zestawienia.

0: 29 września 1935 roku na świat przyszedł Jerry Lee Lewis, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Pod koniec lat 50. stał się wielką gwiazdą rock'n'rolla, nagrywając przebojowe kompozycje. Na scenie wykazywał się olbrzymim dynamizmem i widowiskową grą na fortepianie.
1: Znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać.
0: W 1984 roku zmarł Jerzy Wasowski, dziennikarz radiowy, kompozytor i reżyser. Razem z Jeremim Przyborą współtworzył Kabaret Starszych Panów.
2: W sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szlon na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
0: Dziewiątego września 2011 roku zmarła Sylvia Robinson, piosenkarka uważana za matkę hip-hopu. Jej pierwszym wielkim muzycznym sukcesem była kompozycja pod tytułem Love is Strange.

29 września 2020 roku w wieku 78 lat zmarł Mac Davis, piosenkarz country, autor tekstów piosenek.

już też. W 2010 roku zmarł Romuald Czystaw, niezapomniany wykonawca klasycznych budkowych utworów z przełomu lat 70. i 80., m.in. za ostatni grosz. W sumie nagrał z grupą 3 albumy. Po rozstaniu z Budką śpiewał w krajach Bliskiego Wschodu.

Do usłyszenia już jutro. Przyszedł moment, by się pożegnać, a nie mogę się doczekać, bo jutro dzień chłopaka. Na pewno będziemy życzyć wszystkiego najlepszego chłopcom, chłopakom. Będzie taka możliwość, by zadzwonić do nas i także życzyć za pośrednictwem naszej anteny chłopcom bliskim waszemu sercu jakieś życzenia złożyć. Coś na pewno przygotujemy też ciekawego. Bądźcie z nami. Do usłyszenia już jutro. Pięknego wieczoru, spokojnego. Do usłyszenia.

0: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Akt dywersji rosyjskich służb w Estonii. Dziennikarze mediów katolickich o duchowej kondycji Polski. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
1: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
2: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
2: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
1: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
0: Zmieniamy temat. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano też list prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejny akt dywersji rosyjskich służb, tym razem w Estonii. Podpalony został obiekt producenta sprzętu zbrojeniowego. Mateusz Kornas śledzi rozwój sytuacji i reakcję Komisji Europejskiej.
3: Podpalenie obiektu spółki zbrojeniowej Milrem w Tallinie było aktem dywersji zleconym przez służby specjalne Rosji, oświadczył estoński kontrwywiad oraz rząd Estonii. Zdaniem premiera Kristena Michala ten akt dywersji wpisuje się w szerszą kampanię Moskwy, która chce zastraszyć sojuszników Kijowa i zmusić ich do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy. Estonia w odpowiedzi chce zaostrzenia sankcji na Rosję. Komisja Europejska nie mówi nie, ale też jeszcze nie zatwierdza nowych sankcji. Tallin chciałby wprowadzić dodatkowe ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Rosji oraz wzmocnić wsparcie dla Ukrainy. Milrem Robotics to estoński producent zbrojeniowy, dostarczający we współpracy z państwami Unii Europejskiej siłom zbrojnym Ukrainy bezzałogowe pojazdy lądowe.
0: Dodam tylko, że rzecznik Kremla odrzucił oskarżenia Estonii.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziennikarze mediów katolickich zrzeszonych w Instytucie Gość Media rozmawiali o kondycji duchowej Polski, mówi ksiądz Marek Gancarczyk, szef Instytutu i redaktor naczelny Gościa Niedzielnego.
5: Kondycja duchowa Polski z tym takim mocnym naciskiem na duchowa, nie gospodarcza, nie polityczna, chociaż to są też bardzo istotne wymiary, ale ostatecznie zawsze ten najważniejszy jest duchowy, bo te wszystkie inne wymiary demograficzne, gospodarcze, polityczne, one są zależne w bardzo dużym stopniu od kondycji duchowej, religijnej, ostatecznie katolickiej.
0: Gośćmi spotkania byli m.in. metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski, ksiądz profesor Jerzy Szymik, redaktor Tomasz Rowiński oraz redaktor Ewa Czaczkowska.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Publikacja zatytułowana O siłach zła jest określana mianem zaginionej książki arcybiskupa Sheena. To dzieło odtworzone po latach z jego rozproszonych tekstów, kazań i notatek przez księdza Dave'a Tomaszyckiego. Już ponad pół wieku temu ostrzegał przed kulturą, która odrzuca Boga, relatywizuje prawdę i ucieka od krzyża. Dostrzegał rodzący się zamęt moralny, fascynację przemocą, kult przyjemności oraz coraz wyraźniejszą obecność tego, co tradycja chrześcijańska nazywa działaniem sił zła. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Estonia oskarża Rosję o sabotaż. Polak wyróżniony przez NASA za zdjęcie dnia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. Program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowie oraz 13. i 14. emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmianę w progach podatkowych. Maciej Kluczka na ten temat.
1: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
2: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
1: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
3: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
1: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
0: Teraz zagranica. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia do Ukrainy.
4: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
0: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Wracamy do kraju. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu poinformowało o pierwszym w Polsce przeszczepie serca oddawcy ze Słowacji. Transplantację pomyślnie przeszedł 44-letni pan Tomasz. Jak przyznaje Szymon Pawlak, kardiochirurg i transplantolog kliniczny, sprowadzenie organu ze Słowacji było dużą operacją, także logistyczną.
5: Nasz zespół wyjeżdża pobrać serce, w tym przypadku na Słowację. Tam pobiera serce i musi w ciągu kilku godzin przyjechać do naszego ośrodka, a pacjent przeszczepiany jest przygotowywany u nas w ośrodku. Musimy to wszystko tak zgrać, żeby w momencie, w którym to serce jest dostarczone, już pacjent był podłączony do sztucznego płuco serca, do krążenia pozaostrojowego, żebyśmy już to serce mieli wycięte, przygotowane, aż zespół pobierający przyjedzie z tym narządem.
0: Zabrzańska placówka poinformowała, że od początku roku wykonała 42 transplantacje serca i 41 transplantacji płuc.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polak ponownie wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł zdjęcia dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem głowicy krewetki oddalonej o około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Przypomina z wyglądu krewetkę.
6: Radio Rodzina.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc kwiatom.

no widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Reklama.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem W Bogu nie ma przemocy. Jest to rozmowa dziennikarki Iwony Żurek z jezuitą, założycielem wspólnoty rodzin empatycznych, twórcą popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Połączenie perspektywy duchowej i psychologicznej nadaje tej rozmowie bardzo praktyczny wymiar i pokazuje, że nie ma sprzeczności między tym, co Boże i autentycznie ludzkie. Książka dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.

Radio Rodzina. Rodzina.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
2: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
1: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
2: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
1: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Bustillo z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
2: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
1: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: zrobisz mi to?
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.